Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.
10: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa prosto z Moskwy mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
12: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
11: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
13: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce.

0: I sobie uświadomię, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
1: Słowiańska Łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Czy to już jesień? Jeśli spojrzycie w okno, to można mieć takie wrażenie. Chłodno, na termometrze tylko 14 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia będzie tak około 20 stopni. Co na to synoptycy? Jakie są ich zapowiedzi? Twierdzą, że czekają nas miesiące pełne skrajności. No to znaczy, że będą jeszcze wysokie temperatury, ale również zdecydowanie niższe po rekordowo gorącym lecie. Termometry, przypomnę, w Słubicach wskazywały ponad 40 stopni. Na pewno przyjdą takie momenty ze złotą polską jesienią. Może nawet w tym tygodniu, patrzę, wtorek 28 stopni, ale parasole i ciepłe kurtki będą teraz absolutnie niezbędne.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 8:04. Dzień dobry. Witam tych, którzy właśnie się przebudzili. Słuchają nas. Dołączyli do słuchaczy Radia Sochaczew. Pogoda, a taka pogoda jesienna oznacza, że chyba sezon grzybowy w pełni. No to korzystajmy z okazji i na grzyby. Nie za późno.

0: Jeśli już się przebudziliście i dołączyliście do nas, to zapraszam Kwadrans z Mateuszem.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety od 10 do 20.
1: Potem przywołał do siebie ludzi i powiedział: słuchajcie i starajcie się zrozumieć. Nie może powodować nieczystości człowieka to, co on je, lecz to, co mówi, może powodować jego nieczystość. Potem zwrócili się do niego uczniowie. Czy wiesz, że te słowa mocno oburzyły faryzeuszy? A on na to: każda roślina, której nie zasadził niebiański ojciec, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich w spokoju. To są ślepi przewodnicy. Gdy ślepy poprowadzi ślepego, w końcu razem spadną w jakiś dół. Wtedy Piotr poprosił: wyjaśnij nam sens tej przenośni. A on zapytał: czy wy także tego nie rozumiecie? Wiecie przecież, że pokarm przez usta dostaje się do żołądka, a następnie jest wydalany. Natomiast to, co powstaje w sercu i to, co mówią usta, może spowodować nieczystość człowieka. Bo z serca bowiem pochodzą złe myśli, które prowadzą do zabójstwa, łamania wierności małżeńskiej, nierządu, kradzieży, fałszywych zeznań i obrażania Boga. To wszystko powoduje nieczystość człowieka, a nie to, że nie myje rąk przed jedzeniem.

Żyd słuchający tych słów Jezusa był zdumiony i zaskoczony. Jezus nie tylko potępia rytualną, ceremonialną religijność uczonych w piśmie i faryzeuszy, ale przekreśla wiele części Księgi Kapłańskiej. Nie chodzi tu tylko o przeciwstawienie się tradycji, nauce starszych. Pozornie wydaje się, że chodzi tu nawet o przeciwstawienie się samemu Pismu Świętemu. Wypowiedź Jezusa przekreśla właściwie wszystkie prawa pokarmowe Starego Testamentu. Nie chcę powiedzieć, że prawa pokarmowe nie mają dziś znaczenia w dziedzinie troski o zdrowie i higienę, że są podyktowane zdrowym rozsądkiem i mądrością lekarską, ale nie mogą już decydować w sprawach religijnych. Jezus raz na zawsze stwierdza, że nie liczy się przestrzeganie przez człowieka pewnych rytuałów, ale to, w jakim stanie znajduje się jego serce. Nic dziwnego, że uczeni w piśmie i faryzeusze oburzyli się, gorszyli. Jezus usuwał im grunt spod nóg. Jego oświadczenie jest nie tylko niezwykłe, ale wręcz rewolucyjne. Jeśli Jezus miał słuszność, a miał, to cała ich teoria religijności była jednym wielkim nieporozumieniem. Utożsamiali oni religię i wszystko to, co się podoba Bogu, z przestrzeganiem przepisów, norm, określających co czyste, a co nieczyste, z tym, co człowiek je, z umywaniem rąk przed jedzeniem. W przeciwieństwie do nich, Jezus utożsamia religię ze stanem serca człowieka i stwierdza dobitnie, że przepisy faryzeuszy i uczonych w piśmie nie mają niczego wspólnego z prawdziwą religią. Jezus stwierdza, że faryzeusze są ślepymi przewodnikami ślepych, nie mającymi pojęcia o drodze Bożej i że ludzie, którzy idą za nimi, mogą jedynie z właściwej drogi zboczyć i wpaść w dół.

Jeśli na prawdziwą religię, rozumianą jako osobistą relację z Bogiem, składają się jedynie zewnętrzne przepisy i ceremonie, to można o takiej religii powiedzieć, że jest zbyt łatwa. O wiele łatwiej jest powstrzymywać ją od pewnych pokarmów, umywać ręce w szczególny sposób, niż kochać tych, których nie lubimy, przebaczać im, pomagać potrzebującym za cenę własnego czasu, pieniędzy, wygody, przyjemności. Trzeba niestety stwierdzić, że wciąż nie przyswoiliśmy sobie w pełni tej lekcji. Regularne chodzenie do kościoła, płacenie składek, uczestniczenie w studium Biblii – to wszystko są sprawy zewnętrzne. To są środki wychowujące w religijności, ale nie są one samą pobożnością. Nigdy nie jest dość przypominania o tym, że prawdziwa pobożność polega na osobistym związku relacji do Boga i do bliźniego. Jeżeli pobożność opiera się na zewnętrznych ceremoniach, to prowadzi na manowce. Wielu ludzi pod względem zewnętrznym prowadzi życie doskonałe, jednak w sercu pielęgnuje najgorsze złe myśli. Jezus nauczał, że wszystkie ceremonie świata nie zmienią serca, w którym panuje pycha, zawziętość i pożądliwość.

Jezus nauczał, że w człowieku najważniejsze jest jego serce. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bóg nie tyle zwraca uwagę na to, jak coś czynimy, ale dlaczego to czynimy. Nie tyle liczy się to, co w danym momencie czynimy, ale co chcemy uczynić, by spełnić pragnienia naszego serca. Tomasz z Akwinu powiedział: człowiek widzi uczynki, Bóg widzi intencje. Takie jest nauczanie Jezusa. Nauczanie to osądza każdego człowieka, który uważa siebie za dobrego tylko dlatego, że spełnia zewnętrzne reguły i przepisy. Łaskę u Boga znajduje człowiek, który ma czyste serce. Z tego prostego faktu, że dla ludzkiej pychy nie ma przed Bogiem żadnego miejsca. W zasadzie każdy z nas powinien powiedzieć: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Potem przywołał do siebie ludzi i powiedział: słuchajcie i starajcie się zrozumieć. Nie może powodować nieczystości człowieka to, co on je, lecz to, co mówi, może powodować jego nieczystość. Potem zwrócili się do niego uczniowie. Czy wiesz, że te słowa mocno oburzyły faryzeuszy? A on na to: każda roślina, której nie zasadził niebiański ojciec, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich w spokoju. To są ślepi przewodnicy. Gdy ślepy poprowadzi ślepego, w końcu razem spadną w jakiś dół. Wtedy Piotr poprosił: wyjaśnij nam sens tej przenośni. A on zapytał: czy wy także tego nie rozumiecie? Wiecie przecież, że pokarm przez usta dostaje się do żołądka, a następnie jest wydalany. Natomiast to, co powstaje w sercu i to, co mówią usta, może spowodować nieczystość człowieka. Bo z serca bowiem pochodzą złe myśli, które prowadzą do zabójstwa, łamania wierności małżeńskiej, nierządu, kradzieży, fałszywych zeznań i obrażania Boga. To wszystko powoduje nieczystość człowieka, a nie to, że nie myje rąk przed jedzeniem.

0: Kolejna audycja z cyklu Kwadrans Mateuszem za tydzień. Już teraz zapraszamy. 22 minuty po 8.
1: Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

Zania tylko, kochaj mnie. I to nie tylko w lecie a propos lata, bo to jeszcze nie koniec lata. Nie martwcie się, chociaż dnia ubywa, ale synoptycy zapewniają nas, że jeszcze zapachnie latem w tym tygodniu i będą wysokie temperatury. Ale dnia ubywa, ten dzisiejszy jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 29 minut, a potrwa 13 godzin i 17 minut. Komu życzenia dzisiaj składamy? Zapamiętajcie. Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Bogdan, Faust. O, też nie wiem, czy takie imię ktoś wśród słuchaczy ma. Ktoś był tak zdesperowany, że nazwał swoje dziecko w ten sposób. I co jeszcze w naszym kalendarzu? Jeszcze są tacy, którzy mają dzisiaj urodziny. No to najlepsze życzenia. Do kalendarza będziemy dzisiaj zaglądać. I dla Was The Big Love i grupa Roxette.

0: Jak?
1: Ania Karwan w Tomi Graj. No to gramy, ale teraz o tym, co było wczoraj. Za nami rajd imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. W tym roku odbył się po raz 25. Start jak zawsze na Placu Kościuszki. Wczoraj Plac Kościuszki tętnił życiem. Na uczestników tego rajdu czekały liczne konkursy. Tradycyjnie zwieńczeniem był integracyjny piknik w Młodzieszynie. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania 40 km. Na starcie była Monika Figut i rozmawiała między innymi z posłem Maciejem Małeckim, który podkreślał zasługi Anny i Tadeusza Krawczyków w organizacji tego rajdu. Posłuchajmy.
2: O 9:00 uroczyste otwarcie, gdzie razem z panią starostą Jolantą Gonta, burmistrzem Danielem Janiakiem i rodziną państwa Krawczyków zaprosimy was w trasę przez malownicze tereny ziemi sochaczewskiej. W Młodzieszynie, gdzie jedziemy na piknik, trwają ostatnie przygotowania, żeby przyjąć nasz rajd na pikniku rodzinnym. Dziękuję za to pani wójt Monice Pietrzyk. A wcześniej, przed rajdem, o godzinie 8:30 składamy kwiaty na grobie Anny i Tadeusza Krawczyków oraz grobie pierwszego komandora rajdu, pana Franciszka Wilczkowskiego. Cmentarz przy ulicy Traugutta w Sochaczewie, 8:30.
1: A jak co dalej się działo, to o tym już za chwilę też dzisiaj opowiemy. Porozmawiamy również z najstarszymi uczestnikami tego rajdu i wszystkim, którzy wyruszyli i dotarli do mety oczywiście. Gratulujemy.
3: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
4: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17:40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzieżyn Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

Dominik Dudek i idę. Dziś dzień walki z prokrastynacją. Co do takiego? Zrobię to później. Czyli odkładanie na potem. Też tak macie? I jak twierdzą psychologowie, wcale nie jest to objaw lenistwa, ponieważ takie odkładanie wywołuje dodatkowy stres i poczucie winy, a wynika bardzo często z lęku przed porażką, z perfekcjonizmu, z poczucia przytłoczenia rozmiarem zadania, czy z ilości tych zadań. No i jak sobie z tym poradzić? Podobno zamiast tekstu zrobię to później, trzeba wyznaczyć sobie termin. Zrobię to dziś o 15. Na przykład co? Dziś... O, zrobię sobie śniadanie o 9, albo wstanę jutro o godzinie 7. Po prostu niektórych spraw nie wolno odkładać na potem. A teraz zapraszam Radio Sochaczew na 94 i 9 FM. Zostańcie z nami. Na zawsze.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, niespełna 2 minuty do 9:00, za chwilę wiadomości. Jakie są efekty misji wysłanników Trumpa? O tym już za chwilę. I cieszymy się oczywiście z wczorajszego zwycięstwa. I dziś świątek. Gratulujemy. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.
0: Minęła 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów, trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu, jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
8: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
7: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim, to 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w Parku Miejskim w Reczu. Iga Świątek.

0: Tak awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
1: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Zęk. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Straszyłam Was jesienią. Rzeczywiście dzisiaj będzie chłodno. 14 stopni na termometrze teraz. I ta maksymalna temperatura nie przekroczy 20 stopni 19, ale to są podobno, jeśli chodzi o ten najbliższy tydzień, ostatnie godziny chłodnej pogody, bo potem słupki rtęci będą przekraczać 20 stopni i będziemy mieli nawet powiew gorącego lata. Tak ma być już we wtorek. 28 stopni widzę na termometrze, czyli w centrum kraju wyjątkowo ciepło, gdzieniegdzie na południu nie wykluczono nawet 29-31 stopni. Kolejne dni też ciepłe. Środa najcieplejsze. Wtorek i środa 28 stopni, a potem znowu temperatura spadnie, więc huśtawka pogodowa niesamowita. Trzeba być przygotowanym na każdą możliwość.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Depeche Mode na początek tej godziny, a w tej godzinie o dożynkach, tych, które za nami i tych, które przed nami. Zajrzymy również do naszego kalendarza muzycznego. Będzie historia jednej piosenki. Dziś grupa Pink Floyd. Ale to wszystko przed nami. Na razie cieszmy się chwilą.

Rojek, Mirafiori. My też uwielbiamy lato, chociaż za oknem dzisiaj tak trochę jesiennie, ale powiedziałam, będzie jeszcze lato w tym tygodniu. A propos jesieni, dzisiaj dożynki gminne, gmina Iłów, Młodzieżan i Kurdwanów, tam możecie świętować. Wójt gminy Iłów i przewodnicząca Rady Gminy serdecznie zapraszają. Jeśli chodzi o gminę Iłów, to uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Brzozowie o 12:00. Potem barwny korowód dożynkowy od 13:15 i oficjalne rozpoczęcie obrzędów dożynkowych. Natomiast jeśli chodzi o program artystyczny, o część artystyczną, to zapraszamy na 14:00. Wtedy scenę opanują artyści i lokalne zespoły. Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka, uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, zespół wielopokoleniowy, zespół Iłowiacy, klub Senior Plus, Pokolenie Radości, zespół Nasz Czas, Mateusz Kasz Staniaszek, kapela Chłopaki do Wzięcia, a na finał zespół Flash o 17:00, potem tradycyjna potańcówka na dechach i wiele atrakcji dla dzieciaków, więc to święto będzie rodzinne z całą pewnością.

0: Purple Disco Machine, 20 minut po 9, a my jeszcze na chwilę wróćmy do tego, co działo się wczoraj. Wczoraj mieliśmy 25 rajd imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Ten rajd po raz 25 odbył się i Monika Wigut, która była na starcie, rozmawiała z jednym z uczestników, który ma na swoim koncie 25 rajdów, czyli weteran, człowiek, który brał udział w każdym rajdzie.
1: Przede mną jest wyjątkowa osoba, prawdopodobnie jeden z najwytrwalszych uczestników rajdu rowerowego.
2: Nazywam się Rajmund Skrzos, mieszkam w Sochaczewie, a nieprawdopodobnie najbardziej wytrwałym, tylko wytrwałym. Mam 25 certyfikatów. Teraz chcę właśnie pokazać, jak będzie taka możliwość tam na zakończenie rajdu, tam moją wytrwałość. No.
1: Ale zebrał pan te certyfikaty?
2: Tak, mam tutaj przy sobie dokumentowane. To była jedyna moja wartość taka, którą cenię. Może komuś przekażę, albo zostawię na pamiątkę sobie.
1: A co pana motywuje?
2: Ja jeździłem na rowerze od 69 roku, 1969 roku. Jeszcze były inne ulice w Sochaczewie, był bruk. Na ulicy, teraz się nazywa ulica 600-lecia, kiedyś to była Stodolna, tam był bruk. I do szkoły, do technikum mechanicznego, który w tym roku, za tydzień będzie miał stulecie, jeździłem rowerem z Chodakowa, bo autobusy były inne, komunikacja była bardzo rzadka, więc byłem niezależny. I tak to się zaczęło. Jeździłem nie na Ukrainie, jeździłem na popularnym, tak się nazywał się, popularny rower polski. Jeździłem też taki, mam rower, nazywa się Simpson, Zunryt. To były takie powojenne dotacje do krajów, którzy ucierpieli w czasie wojny w 1939 roku. Ten rower jeszcze mam, no ale teraz się zmieniła moda na górale, czy te górskie rowery. A teraz to aż przyjemnie popatrzeć, że społeczeństwo się tak uaktywniło na tych rowerach, że wszędzie rowerami jeżdżą. No, bardzo się cieszę, że młodzież, że no, pokolenie takie średnie jest bardzo uaktywnione.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: To dostaliśmy również lekcję historii.
3: Kultura w niedzielę. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam w Radiowych Echach Poezji. Proszę Państwa, w Operze Leśnej w Sopocie Alicja Majewska pięknie nam wyśpiewała: podróżą każda miłość jest i w podróży odkryjemy miłość nieznaną. I dzisiaj w naszej poezji też będzie dużo o miłości. Tylko najpierw na wstępie króciutko przybliżę twórczość naszej koleżanki, poetki, filolożki Danusi Bartoszuk z Piaseczna. Danusia należy do Związku Literatów Polskich. Była jurorką w ubiegłorocznej 10. Nocy Poezji i Muzyki Wierszotorówka w turnieju jednego wiersza. Jest autorką 4 tomów poetyckich, a najnowszy jej tomik to Łóżko bez widoku. Łóżko bez widoku, jak zauważył Andrzej Dębkowski, to książka odważna. Nie tylko, że przekracza granice obyczajowości, ale też dlatego, że odmawia uproszczeń. Mówi o intymności w sposób bezpośredni. Domaga się wrażliwości, gotowości do konfrontacji z własnymi wyobrażeniami w relacjach ciała, języka. Jest książką zarówno nie tylko o miłości i jednocześnie jej braku, ale też o możliwości mówienia o tym, co najtrudniejsze. I dlatego wiersze Danusi będziemy czytać powoli, uważnie. Przypominają nam raczej notatki, zapisy chwil są krótkie. Trzeba je smakować, widzieć, słyszeć, bo to daje nam coś cenniejszego – spojrzenie. Zapraszam już teraz Państwa do posłuchania wierszy z tomiku Danusi. Droga z życia do życia. Przed ślubem bywało przyjemnie nawet z mężem i z bycia żoną. Wystarczy macierzyństwo z bycia żoną. Kochanka mieści więcej treści. Nieuchronność. Coraz mniej ciebie we mnie, coraz więcej znaków zapytania. Ignorancja. Znasz każdy milimetr, każde miejsce, każdy dźwięk i wciąż nie wiesz, jaki kolor lubię najbardziej. Płomiennie. Sięgasz do stóp, jakbym była kopciuszkiem, a jestem tylko dziewczynką z zapalniczką. Sięgasz po usta, oby nie smakowały popiołem. Gdy wyciągasz ramiona, modlę się, żebyś nie spłonął. Skąd pomysł, że możemy być razem? Podobno iskrzyło już przy pierwszym spotkaniu, ale byłeś zbyt piękny i zbyt cichy, a ja za głośna, chociaż mało pewna siebie na niezwykłość. Dopiero po czasie poznałam kilka wersji marzeń. Wybrałam twoją. To nie był dobry wybór. Piszemy zupełnie różne wiersze. Doceniona. Poprosił, żeby przyjechała. Chciała czegoś więcej niż łóżko. Po wycieczce nad jezioro czekały podłoga i krzesło. Paprochy. Mówili, jeśli kocha, nie pociągnie w krzaki, ale tam były tylko badyle. Mówił, jesteś wyjątkowa. Nie był wyjątkowy, tak mówili wcześniej i później. Dziś Nawet badyli tam nie ma. Nie obiecuję łatwej drogi. Wchodzę w ciebie coraz głębiej, chociaż nasze tatuaże jeszcze się nie spotkały i niewiele o sobie wiedzą. Kobieta jednego mężczyzny brzmi obco. Zamiast. Na kolację piwo 6,5. Seks 0%. Twoje rozczarowane plecy zasypiają szybciej niż moje ramiona. Pewne, że takim dobrze. Analfabetyzm. Napisałam ciebie między pocałunkiem a westchnieniem. Nie nauczyłam czytać. Naiwność. Napisał, że zadzwoni wieczorem. 21:00, 2:00, a ona nie wie, kiedy jest jego wieczór. Nie wie, kim jest wieczorem, nie wie, kim jest w dzień. Czeka nie wiadomo na co, ubrana w obietnicę. Zniewolenie. Mężczyzna to ma ciężkie, cholera, życie w życiu. Targasz z targu filozofię razem z koszykiem warzyw, a ja, twoja kobieta, leżę, pachnem i czekam na kawę, śniadanie, czasem nawet seks. Dla niego. Była gotowa nie gotować pomidorówki, jeść mięso zamiast nim rzucać, rzucić wszystko, żeby żyć gdziekolwiek. Bez niego znów nie rozumie, jak można nie lubić pomidorówki. Po degustacji. Miało być zajebiście, ale było tylko za. Dla niej za ostro, jemu za mdło. Najbardziej smakowało oczekiwanie na konsumpcję. Przesłodzenie. Znów kawa do łóżka, jak spełnienie marzeń. Na obiad prostota, bo tyle wystarczy. Codzienność od święta, seks niczym święto. I już gorzkawo od nadmiaru cukru. I jeszcze ostatni. Bezdźwięcznie. To nie był sen, jaki chciałabym wyśnić. Nawet ciebie nie znałam. Ściskałeś moje palce, a one krzyczały: nie ufaj. Nie posłuchałeś. W dalszej części naszego spotkania polecam wiersz też znakomitej poetki Kasi Dominik, który porusza relacje międzyludzkie, bliskość, grę emocji ukrytych pod codzienną rutyną. Niewidzialni. Wystarczyło tylko spojrzenie, by stanęła, jak ją Bóg stworzył. Uśmiechem zaprosiła do gry przedwstępnej. Bez mrugnięcia okiem wpadła w kompot rozkosznych śliwek. Wszystko krzyczało chwilą. Ona w nim, on w niej, naprzemiennie, coraz głośniej. Rozpisani na strony, niewidzialni dla czasu, bez przerwy wchodzili i wychodzili z siebie, aż oddech ugrzązł pomiędzy pierwszym a ostatnim razem.

A dalej nasz znakomity poeta Janusz Budnik cieszy się, że dzięki poezji może wyrazić emocje i przelać na papier słowa, które płyną przez poetycką krainę. Dziękuję za miłość, za uścisk radości, za szaroniebieski błysk oczu i słów miłych szeptanie. Dziękuję za miłość, za dłoni całowanie, za zachód w purpurze, poranne wstawanie. Dziękuję za miłość, za to, że jesteś, za radość i spokój, za razem przebywanie. Dziękuję za miłość, za kochanie od dnia pierwszego. A jeszcze na zakończenie powiem tak. Często już jesteśmy nie młodzi, ale zdolni do szaleństw, do miłości. To będzie wiersz z mojego tomiku, słowa jak muzyka, już nie młodzi. To miała być tylko zabawa, koniec lata. Uciekała przed nim przez las, marzycielka, oderwana od życia. Pośród młodych drzew, z włosami pełnych liści, wpadła mu w ramiona. Kochali się na leśnym poszyciu, pomiędzy jodłami, już nie młodzi. Odpowiadał im w oddali szum lasu, świergot ptaków. Nikt nie uwierzyłby, że są zdolni do takich szaleństw. To miała być tylko zabawa.

0: Cisza. Cisza jest najpiękniejszą rozmową. Siedzimy we dwoje, uważnie słuchając bicia serca, oddechu. Cudowne to słowo, prawdziwe i pełne miłości. Chciałabym zawsze tak z Tobą rozmawiać, tak bardzo po cichu. Czy jestem w Twoim sercu? Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy poranny program radiowy Echa Poezji prowadziła i wiersze poetów czytała Danuta Elżbieta Kłos z Sochaczewskich Wieczorów Literackich Atut. Jeszcze tylko przypominajka. 10. Noc Poezji i Muzyki Wierszotorówka odbędzie się 11 września, godzina 18. Oj, będzie się działo. Zapraszamy.
1: Była to audycja radiowe Echa Poezji. Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
10: Reklama.

0: A u nas już za chwilę historia jednej piosenki.
1: Historia jednej piosenki.
0: Dziś grupa Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. Z zespołu Pink Floyd to taki protest, song przeciwko surowemu systemowi edukacji, który jest monumentalną, ten utwór jest częścią monumentalnego albumu The Wall z 1979 roku. Pomysł utworu narodził się pod koniec lat 70., gdy grupa Pink Floyd czuła się przytłoczona sławą i miała wrażenie, że między muzykami a publicznością istnieje niewidoczna bariera, mur. Roger Waters, basista, przelał w tekst swoje własne wspomnienia z brytyjskiej szkoły, gdzie nauczyciele stosowali kary cielesne i gnębili uczniów. I jak powiedziałam, zespół czuł się oddzielony od reszty świata, jakby powstał jakiś mur. Wydawało im się, że przestała się liczyć muzyka, zostało już tylko show. I do legendy przeszła już opowieść o basiście Rogerze Watersie, który na koncercie splunął w twarz jednemu z fanów i dopiero za kulisami zdał sobie sprawę z tego, co zrobił i jak to świadczy o nim. Utwór Another Brick in the Wall uzyskał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy wokalny występ rockowy zespołu lub duetu, a magazyn Rolling Stone umieścił go na 384. miejscu swojej listy 500 utworów wszechczasów. No i do dzisiaj ten utwór uchodzi za jeden z najlepszych, najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy Pink Floyd.

0: Dwie minuty do dziesiątej, za chwilę wiadomości, a w wiadomościach między innymi o efektach rozmów wysłannika Trumpa z prezydentem Putinem. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.
3: Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.
0: Minęła dziesiąta, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełańskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii. O czym Błażej Kulesza.
11: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
12: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
11: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
12: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
11: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
10: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
13: W sensie na pewno się

0: zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 14 stopni na termometrze i słupek rtęci nawet nie drgnie, ale ma być dzisiaj trochę cieplej, tak w okolicach 19. Nie przekroczy temperatura 20 stopni. Na te temperatury powyżej 20 stopni musimy trochę poczekać. Jutro powyżej 20-21, a wtorek i środa to powrót lata. Temperatury w okolicach 28-29 stopni, a w niektórych miejscach kraju nawet ponad 30, a potem znowu ruch w dół, czyli 17 stopni w czwartek. No huśtawka pogodowa niesamowita, więc dzisiaj darmo będziemy wypatrywać słońce. Raczej się nie pokaże. Wiatr trochę wieje, prędkość 27 km na godzinę, więc nie są to jakieś groźne podmuchy wiatru i miejmy nadzieję, że tak będzie do wieczora.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 10:05, Kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. A dzisiejsza niedziela jest dożynkowa, świętuje Iłów, świętuje gmina Młodzieszyn i Kurdwanów. Jeżeli chcecie wziąć udział w obrzędach dożynkowych, a potem w częściach artystycznych, no to zapraszamy do tych gmin. Wszystko zaczyna się o 12:00 od mszy świętych, a po południu scena i artyści, którzy na niej się zaprezentują.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

15 minut po 10. Jeżeli zajrzycie na naszego fanpage'a, to znajdziecie tam taką informację. Dziś dzień walki z prokrastynacją. Co to takiego? Czyli zrobię to później, zrobię to potem. Jeśli też tak macie, to po prostu napiszcie i skomentujcie takie zachowania, bo według psychologów to nie jest przejaw lenistwa, przeciwnie. Odkładanie na potem, na później powoduje stres i poczucie winy, a wynika z lęku przed porażką i często z perfekcjonizmu albo z przytłoczenia zadaniami, które nas przerastają. Za chwilę w naszym studiu pojawi się gość młody, wokalista, kompozytor i twórca internetowy. Tak, twórca internetowy. Zapytam mojego gościa, co to oznacza. A będzie nim Mateusz Ciawłowski, który przyszedł do nas ze swoją najnowszą płytą i będzie chciał ją wam zagrać po prostu.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama. Kultura w niedzielę.
10: Mateusz Ciawłowski, mój gość. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
10: Kompozytor, autor tekstów, wokalista i twórca internetowy. I taką mam informację. Właściciel głosu, który wprawia w pozytywne wibracje i magnetyzuje nie tylko wtedy, gdy śpiewa, ale także wtedy, kiedy mówi z powodzeniem, mógłby prowadzić własny program w radiu.
11: No wow, to, coś no, za
10: adnotacja. Ale to ty mi takie coś przysłałeś.
11: A to nie, ja tego nie pisałem. Ale chyba wiem, kto mógł to zrobić. Także pozdrawiam tę osobę. No ciekawe, bardzo mi miło.
10: No, czyli masz dobry głos, możesz szukać pracy w radiu w razie gdyby jako wokalista.
11: Może macie tutaj jakiś wolny dla mnie.
10: Nie wiem, etat. zapytam szefa. Charyzmatyczna osobowość, naturszczyk, romantyk, z czułością opowiadający dźwiękami o tym, co przeżywa, co go porusza i trapi.
11: Wow.
10: To cały czas ta sama osoba pisze o tobie.
11: Tak.
10: A czy to kobieta, czy mężczyzna?
11: Chyba mężczyzna akurat w tym przypadku, ale może na bazie kobiet i ich opinii.
10: Ale bardzo tak czule pisze o tobie.
11: Tak.
10: No dobrze, słuchaj, 26 lat masz.
11: Jakoś to zleciało, tak.
10: A ile lat jesteś na scenie?
11: Można powiedzieć, że tworzę już od 10 lat. Odkąd miałem takie 16 lat, to zacząłem wydawać swoje pierwsze utwory, które pisałem tak trochę amatorsko, półprofesjonalnie, ale od tego się zaczęło. Więc takie moje małe dziesięciolecie od pierwszych utworów na razie mija.
10: Pochodzisz z Gorzowa Wielkopolskiego.
11: Tak.
10: Ale teraz przeniosłeś się do Warszawy.
11: Dokładnie, mieszkam tu już od paru lat. Więcej tutaj mam możliwości i narzędzi do tego, żeby rozwijać swoją dalszą właśnie karierę. I bardzo to cenię, że po prostu wszystko jest tutaj trochę jakby pod nosem, blisko. I ja z tego korzystam jak najmocniej.
10: Ale o Gorzowie Wielkopolskim nie zapomniałeś, bo właśnie przed chwilą mi powiedziałeś, że miałeś tam koncert, tak?
11: Czyli... Tak. Gorzów w ogóle oczywiście w moim sercu jest bardzo głęboko. Ostatnio grałem koncert plenerowy właśnie na początku wakacji. Często tam też występuję, chociażby właśnie w lokalnych mediach. Jestem tam zapraszany na różne akcje, więc no...
10: Wspierasz je, tak? Wspierasz
11: dokładnie.
10: I artystycznie wspierasz je. Słuchaj, no tak, już wiemy, że masz 26 lat, czyli całe życie przed tobą, a w internecie możemy znaleźć piosenkę z tekstów mamy. Ta piosenka cieszyła się chyba i cieszy się ogromną popularnością, bo miała miliony wyświetleń. 7 milionów obejrzało ją, 7 milionów wyświetleń tak, miała, tak? Czy samym, może już więcej teraz?
11: To było tylko na samym YouTubie, a jeszcze były inne media, były Facebooki, były YouTube. Ja tak sobie kiedyś liczyłem, że na spokojnie myślę ponad 20 milionów coś takiego mogło wygenerować właśnie wyświetleń, gdyż ta piosenka trafiła prawie do każdej mamy. Autentycznie udało mi się połączyć jednym utworem wszystkie pokolenia, babcie, mamy oraz córki, które w przyszłości będą mamami, bo się okazało, że nasze mamy mają wspólny język i takie teksty okazały się strzałem w dziesiątkę.
10: No dobra, a skąd pamiętasz te teksty?
11: Pamiętam.
10: No to przytocz kilka teksty mamy. Ty nie, piosenka z tekstów
11: tak,
10: mamy.
11: Ty nie jesteś wszyscy, albo nie zaraz, tylko teraz.
10: O, właśnie dzisiaj mówimy o tym, nie odkładaj na później, zrób to teraz,
11: tak,
10: nie odkładaj
11: tak,
10: na potem.
11: To było moje
10: tak.
11: ulubione, mojej mamy akurat, aha. Więc ja zawsze też lubię odkładać na później. Ja z tobą po lekarzach nie będę chodziła, to wtedy, kiedy może, no, zdarzało się takie
10: ale
11: sytuacje.
10: To są, rozumiem, ale czy te teksty, jak rozumiem, to nie są tylko teksty... twojej mamy, ale ogólnie mam,
11: tak,
10: prawda?
11: Tak, dokładnie. Część mojej mamy, jak najbardziej, ale ogólnie mam, które, no, często też mamy mi to mówią na różnych właśnie koncertach, że faktycznie jakbym normalnie zamontował kamery czy mikrofony w ich domu i to się powtarza, to się potwierdza.
10: A skąd taki pomysł wtedy?
11: W tamtym czasie, w 2018 roku nagrywałem wcześniej jakieś piosenki z komentarzy widzów. Miałem taką serię komentarze, wyśpiewywałem po prostu to. No i z czasem wpadł taki pomysł, żeby zaśpiewać piosenkę złożoną z tekstu naszych mam, później z tekstów babci, nauczycieli, jeszcze jakichś innych właśnie osób. To jakoś tak naturalnie. Miałem wtedy dużą taką inwencję twórczą, można powiedzieć, na tym YouTubie sobie nagrywałem różne takie rzeczy. I tak po prostu to przyszło, nie? Nie ma jakiejś większej, głębszej historii. Po prostu taki projekt się
10: pojawił
11: w głowie.
10: Padłeś na taki pomysł. Dokładnie. I go zrealizowałeś, nie odłożyłeś na potem.
11: Tak
10: no super.
11: Jest.
10: Słuchaj, jeszcze o twojej karierze filmowej to porozmawiamy potem, bo chciałam zagrać jeden utwór, więc wydałeś właśnie płytę.
11: Tak, wydałem w końcu swoją debiutancką płytę, do której trochę dążyłem, trochę mi to lat zajęło, ale cieszę się, że jest. 12 autorskich utworów, które sam napisałem i skomponowałem. Mam nadzieję, że słuchaczom się spodobają.
10: To jeden z takich utworów zagramy. Co ja tu wybrałam, to zaraz posłuchamy i opowiesz o tym tekście,
11: jasne,
10: dobrze?
11: Jasne.
10: Mateusz Ciawłowski. Pierwszy utwór, który zabrzmi na naszej antenie.

0: Kultura w niedzielę.
1: Mateusz Ciawłowski, mój gość, mógłbym tak.
2: Tak, to jest mój najnowszy z kolei utwór, który w pewnym sensie wyznacza mi jakiś nowy etap w mojej muzycznej drodze, bo to jest piosenka, którą dedykuję wszystkim osobom, które spotykają się z takim problemem, że lubią rozpamiętywać to, co było i lubią się do tego bardzo cofać i to poczucie nostalgii czasami wciąga nas za mocno. Ja bym chciał powiedzieć, że nostalgia jest super fajnie, czasami wrócić do tego, co jest dobre i co nam się dobrze kojarzy, ale też warto spojrzeć w przód i to, co nas jeszcze w przyszłości czeka, bo życie ma nam wiele do zaoferowania.
1: A to jest taki bardzo taneczny, powiedziałam, utwór.
2: Tak, to ma być wesoły, dynamiczny, energiczny numer. Z takim właśnie wróciłem teraz nawet już po płycie, bo to jest utwór jeszcze teraz najświeższy, najnowszy. No i taki był jego zamiar, żeby dał takie poczucie radości.
1: No i tę radość dałeś nam o poranku. To teraz słuchaj, wróćmy jeszcze do tej twojej biografii artystycznej. Tam czytam twórca internetowy. Co to znaczy, bo to mnie intryguje takie określenie. Twórca internetowy.
2: Można to interpretować na wiele sposobów.
1: Interpretuj.
2: No moja ta 10-letnia droga w internecie jest bardzo zjawiskowa, szeroka. Dużo tam rzeczy robiłem w międzyczasie. Oczywiście najważniejszym zawsze dla mnie elementem była moja autorska muzyka i do tego dążyłem, żeby było jej jak najwięcej, ale no wcześniej robiłem też inne rzeczy. Po prostu dużo jestem w tych social mediach, czuję się tam po prostu bardzo komfortowo, że mogę sobie tworzyć rzeczy na własnych zasadach i trochę się też na tym wychowałem. Tam mam swoich fanów, którzy mnie właśnie dzięki temu internetowi poznali. No i zaczęło się od pierwszych jakichś właśnie moich utworów, coverów, poprzez te projekty typu piosenka z tekstów mamy. Później trafiłem kiedyś na główną męską rolę do filmu, który leciał w kinie. Później jakieś kolejne współprace, TikToki, te rolki. No cały czas się obracam w tej przestrzeni internetowej i robię tam wszystko związane z muzyką i jakoś to idzie cały czas do przodu.
1: I nie masz takiego poczucia, że chciałbyś iść do pracy od 8 do 10?
2: Nie,
1: do 10 to jest przesada.
2: Do 16. Bym
1: do 10 to rozumiem. Ale tak 8 do 15 albo do 16.
2: Znaczy to zależy. Ja swoją pracę, to co teraz robię, traktuję też jako pracę, ale nie odczuwam tego właśnie w takich kategoriach, że mam jakieś wyznaczone ramy godzinowe, bo ja cały czas się czuję, jakbym był w tej pracy, ale z drugiej strony czuję się, że to jest taka praca moich marzeń, że ja się bardzo dobrze w tym czuję i cieszę się, że tak jest.
1: To teraz zagramy utwór z twojej płyty Myśli rozdarte. Fajny tytuł.
2: Tak, ja przez całe życie mam właśnie myśli rozdarte. Czasami się zastanawiam, czy coś trzeba zrobić w taki sposób, czy w taki, w którą stronę pójść.
1: Ale jesteś decyzyjny, czy nie jesteś decyzyjny w końcu?
2: Jak bo już trzeba,
1: wiesz, tak
2: jak
1: się
2: już
1: wahasz
2: trzeba, to...
1: między różnymi opcjami.
2: Ja lubię się wahać, lubię się zastanawiać, lubię analizować różne możliwości i opcje, ale jestem decyzyjny, jak już trzeba podjąć decyzję, to jestem gotowy.
1: Aha. Czyli myśli rozdarte to trochę taki prowokacyjny tytuł, czy oddaje charakter twojej osobowości, tak?
2: Dokładnie, moja osobowość, ale także repertuar, który na tej płycie jest, to są bardzo zróżnicowane utwory. Czasami jest smutno, czasami jest radośnie, czasami jest jeszcze o jednym i o drugim, więc to się bardzo tutaj miesza wszystko w tym repertuarze.
1: A wolisz, jakie teksty? Wolisz śpiewać ballady, czy takie dynamiczne kawałki jak ten Mógłbym tak?
2: Właśnie to jest piękne w tej mojej drodze, że jestem twórcą niezależnym i jeżeli czasami mam moment, w którym chcę tworzyć balladę, to sobie zrobię balladę, a jeżeli chcę potańczyć, zrobić coś energicznego, no to Mógłbym tak, które właśnie niedawno wyszło i to mi się zmienia.
1: To Mógłbym tak będzie za chwilę, a jeszcze chciałam zagrać Wschody i Zachody, to z płyty.
2: Tak.
1: Pierwszy utwór na tej płycie.
2: Pierwszy utwór na
1: No właśnie, bo to zawsze, a co zdecydowało o tym, że to jest ten pierwszy utwór?
2: On świetnie otwiera po prostu cały tutaj repertuar. Mówi o tym, że trzeba pamiętać dobre chwile, jest bardzo taki dynamiczny, również fajnie wnosi taki powiew do tego, co nas czeka po prostu na tym krążku.
1: No to posłuchajmy. Mateusz Ciawłowski, Myśli rozdarte, z płyty Myśli rozdarte, Wschody i Zachody.

0: Kultura w niedzielę.
1: Mateusz Ciawłowski, kompozytor, wokalista, autor tekstów, twórca internetowy. Dział twórca internetowy opracowaliśmy, wokalista, kompozytor, autor tekstów, czyli jesteś taką... Jesteś samowystarczalny. Czy potrzebujesz jednak wsparcia?
2: Znaczy, wsparcie na pewno występuje w postaci produkcji takiego utworu, miksu, masteringu. To już zostawiam profesjonalistom. Ja tworzę oczywiście muzykę, komponuję ją i piszę tekst, ale produkcja właśnie tutaj akurat tej płyty należy do Wojtka Stekli z Sonigma Studio. Ale tak, dużo jestem w stanie zrobić sam.
1: Słuchaj, masz taki epizod filmowy w swojej biografii artystycznej również. Tak, opowiesz tak. O nim. Co to był za film?
2: W 2019 roku otrzymałem taką propozycję, aby właśnie wystąpić w filmie, który się nazywał Jestem M. Misfit. Był bardzo młodzieżowy film, dla młodszej widowni kierowany. Wystąpiły tam również bardzo popularne postaci ze świata internetu, popularni influencerzy na tamten czas, aktorzy również, tak jak chociażby Tomasz Karolak czy Marcin Wójcik z kabaretu Ani Mrumru. Więc to była ciekawa przygoda. Trochę się tam znalazłem niespodziewanie, ale tak na dobrą sprawę...
1: Jak to można sobie załatwić taką rolę w filmie?
2: No właśnie na tamten czas moje działania w internecie, które cały czas tworzyłem, doprowadziły mnie do tego momentu, że ktoś tam się do mnie odezwał. Na początku zaproponowano mi przyjazd na casting. Na tym castingu polubiono mnie jako właśnie człowieka, który mógłby w taką rolę wejść. No i tak się stało, że właśnie zagrałem te role.
1: Czyli to było takie chyba fajne doświadczenie, ciekawe.
2: Bardzo fajne,
1: zwłaszcza intrygujące.
2: Dokładnie. Dzień premiery był też bardzo ciekawy, żeby zobaczyć się na dużym ekranie w kinie.
1: I jakie emocje takie towarzyszą wtedy aktorowi, który, wokaliście, który młodemu chłopakowi, 2019 rok to...
2: Miałem 19 lat, tak. Wtedy było dla mnie przeżycie.
1: A teraz jeszcze masz jakieś propozycje, czy na razie cicho, jeśli chodzi o role filmowe?
2: Jakieś tam małe rzeczy się pojawiały później po tym filmie, jeżeli chodzi o właśnie tą taką działalność filmową, natomiast ja też nigdy nie chciałem w to jakoś za bardzo celować aż tak. Uważam, że gdzieś tam wolałem skupić swoje działania na promocji muzyki.
1: A gdzie teraz planujesz zagrać koncert? Bo kończy się lato. No to zły czas dla artystów, czy dobry? Taka końcówka lata. Lato w pełni to wiadomo, koncerty plenerowe.
2: Tak.
1: A teraz to klubowe zostają.
2: Najbliższy koncert mam w Środzie Śląskiej za tydzień, dosłownie w niedzielę właśnie, plenerowy. Tak, i to będzie już praktycznie zamknięcie tutaj tego naszego cudownego sezonu letniego. Ale tak, ja lubię też grać w klubach, czy chociażby właśnie w jakichś miejscach, do których... kiedy jest po prostu jesień, zima, to też wierzę, że jesteśmy w stanie tą muzyką się pięknie zarażać na żywo w różnych miejscach, ale dążę do tego, żeby tych koncertów było jeszcze więcej i żeby w przyszłym sezonie też były. Ja też dużo śpiewam w internecie, więc można mnie posłuchać w różnych miejscach, nawet jak jest zima.
1: No właśnie, słuchaj, bo jeszcze przed wejściem do studia powiedziałeś, że ty nie masz żadnej takiej pracy zawodowej od do. Żyjesz z muzyki, żyjesz ze swojej twórczości. To teraz... rzadkość, bo jest pewna grupa mainstreamowych artystów, którzy wiadomo, każdy koncert bez nich, nie taki wielki koncert bez nich nie może się odbyć, a mniej znane, mniej głośne nazwiska, to tu już nie jest tak chyba
2: nie
1: łatwo.
2: Jest kolorowo, sam widzę po różnych innych artystach, że faktycznie trzeba się tutaj nagimnastykować i ja sam muszę, niestety cały czas to tak wygląda, że muszę dbać o to, co robię, promować, starać się docierać do nowych ludzi, ale mam tyle szczęścia, że jakoś mi się to jeszcze kręci, no można powiedzieć, że coś tam do tego garnka można włożyć i jakoś to przeżyć, ale także promować i tworzyć, więc jestem w takiej dosyć wygodnej sytuacji. To się wszystko bierze z tych moich działań. Jestem bardzo zdywersyfikowany w tym internecie, w różnych miejscach jestem i jakoś po prostu to jeszcze
1: jesteś
2: idzie do przodu.
1: Jesteś skuteczny, tak? Ogarniasz wszystko.
2: Dokładnie, jak na tę chwilę, na razie tak, więc mam nadzieję, że tak będzie tylko coraz lepiej.
1: To za chwilę zagramy jeszcze na pożegnanie jeden utwór. Dajesz mi serce, wybrałam taką piosenkę. Parę zdań możesz o niej powiedzieć, bo też to nie jest taka zwykła piosenka.
2: To jest ballada, którą stworzyłem właśnie też na tę płytę. Bardzo często wybierany utwór na pierwszy taniec przez moich fanów chociażby, bo to jest taka z dobrym przesłaniem, z dobrym tekstem piosenka, która jest też gitarowa. Ludzie lubią mnie z gitarą, kiedy śpiewam właśnie ballady, więc ona jest taka dla mnie naturalna. Ludzie lubią mnie w takim wydaniu. Dajesz mi serce bardzo pokochali, z tego co widzę, bo to widzę, obserwuję wszędzie na tych social mediach, że te dajesz mi serce, no podbiło serca. Więc mam nadzieję, że i Sochaczew tutaj również...
1: Podbierz serce Sochaczewianek, tak, i może, bo to wrzesień to taki miesiąc weselny, ślubny, tak?
2: Tak, jeszcze no można to... korzystać, jeszcze no, można się można, zainspirować.
1: Można, a słuchaj, jeżeli możemy tak bezkarnie na weselu wykorzystać ten utwór twój, dajesz mi serce, jak to jest?
2: Tak.
1: Właśnie.
2: Wydaje mi się, że można przymknąć oko na pewne rzeczy.
1: Zgłosił praw tutaj
2: tylko niech,
1: pretensji do
2: niech
1: praw
2: zostanie,
1: autorskich.
2: Niech zostanie pięknie zatańczony, może i też nagrany, wstawiony gdzieś na TikToka, ja bym chętnie zobaczył, także no zachęcam oczywiście.
1: O, słuchajcie, no to doskonały pomysł. Jeżeli wykorzystacie na swojej imprezie ślubnej dajesz mi serce Mateusza, to... To może przyjedzie i zagrawam na żywo, tak?
2: O, tego nikt nigdy nie wie, dokładnie.
1: Dziękuję ci bardzo, życzę powodzenia. Wielu koncertów, wielu singli porywających, piosenek porywających, takie, które będą miały bardzo szerokie grono słuchaczy. I do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.
2: Dziękuję, było mi niezwykle miło i tak raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękujemy.
0: Kultura w niedzielę. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Popcorn w kinie za 35,99?
6: Popcorn się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Counting Crows za 3 minuty 11. Co z wojną? Rosja-Ukraina. Obie strony deklarują gotowość zakończenia działań wojennych, a czy droga od deklaracji do realizacji jest krótka i bliska? Więcej szczegółów w wiadomościach.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Gryzą Cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWR.

0: ma figurkę świętego Antoniego.
1: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
8: Reklama.
9: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełański. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
11: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
12: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
11: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100% nawet broniąc setbola.
12: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
11: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
10: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dziś słupki rtęci w wielu miejscach będą miały problemy z przekroczeniem 20 stopni. U nas 19, teraz 16, a więc troszkę wyżej niż godzinę temu. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić, silniejsze porywy wiatru. U nas na razie tego nie ma, 26 km na godzinę, z taką prędkością wieje wiatr. Cieplej, pogodniej zrobi się w poniedziałek. Tu już mamy przekroczenie 20 stopni, a najcieplej we wtorek i w środę, bo wtedy zanotujemy powrót lata. Więc jeśli chcecie wziąć jeszcze sobie tydzień wolnego i poczuć lato, jakiś urlopik mały, to proszę bardzo, najbliższy tydzień będzie...

0: będzie chyba odpowiedni do tego. Z całą pewnością poniedziałek, wtorek i środa, bo będzie ciepło i temperatury takie w okolicach 30 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To zaczynamy energetycznie, Shakin' Stevens, a w tej godzinie oczywiście pytania konkursowe do wygrania, podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie i Mateusz Ciabłowski zostawił dla Was płytę, więc płyta również.

0: Jeśli chcecie wybrać się do kina, to koniecznie zadzwońcie do mnie 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew. Mam dla was podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Telefon dzwoni, sprawdzamy. Halo, dzień dobry.
1: A, dzień dobry, dzwoni Marek. Radziwiła.
0: To witamy cię, Marku. I pytanie. Jesteś gotów wysłuchać pytania?
1: Tak.
0: To proszę bardzo, 6 września 1943 roku, to taka rocznica z naszego kalendarza muzycznego, urodził się Roger Waters, gitarzysta i wokalista zespołu Pink Floyd. To taki zespół rockowy, założony w 1965 roku w Londynie, znany z albumów Dark Side of the Moon i The Wall. I teraz pytanie jest następujące. Ile razy zespół Pink Floyd był w Polsce? I żeby ułatwić zadanie, mamy cztery możliwości. 2 razy, 3 razy, 1 raz, czy nie był wcale? Jaka twoim zdaniem jest prawidłowa odpowiedź?
1: To się będę strzelał. Mhm. No powiem, że 2 razy.
0: No to nie był to dobry strzał. Pozdrawiamy cię serdecznie i bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To będzie szansa dla innych, żeby zadzwonili do Radia Sochaczew. Radio Sochaczew. Przypomnę, do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Jeżeli chcecie się wybrać do kina, to trzeba po prostu do mnie zadzwonić. Albo wiedzieć, albo no, strzelać tak jak Marek. Halo, dzień dobry.
2: No witam cię serdecznie, Piotrek z tej strony.
0: No to witam cię, Piotrze. Czy to ten Piotr, który nam daje takie dobre informacje drogowe?
2: Dokładnie tak.
0: No to dziękujemy za te dobre informacje drogowe, nawet jeżeli są złe, ale pomagają. I wracamy do mojego pytania. Pytanie miało, chodziło o zespół Pink Floyd. Ile razy był w Polsce? 2, 3, 1 raz, czy nie było go wcale?
2: No słuchaj, będę strzelał, ale nie było wcale.
0: No to odpowiedź prawidłowa, nie było go wcale. Tak, grupa Pink Floyd nie koncertowała w Polsce, chociaż członkowie tej formacji odwiedzali nasz kraj przy okazji różnych swoich projektów solowych. I tak zanotowałam, że David Gilmour był w 2006 roku z koncertem Przestrzeń Wolności w Stoczni Gdańskiej, a Roger Water to ten występował wielokrotnie, na przykład w 2002.
2: Dokładnie, no. Ale jako formacja Pink Floyd nie byli ani razu.
0: Zgadza się, Piotrze. No to masz już podwójne zaproszenie do kina Odeon Sochaczewie. Masz film, na który pójdziesz? Czy nie?
2: Wiesz co, jeszcze się nie zastanawiałem, natomiast mam jakieś tam moje wytyczne, ale jeszcze nie wiem.
0: Dobra, to wszystko przed tobą. Jeszcze mam jedno pytanie. Słuchaj, dzisiaj jest dzień prokrastynacji, czyli odłóż to na potem, odłóż to na później. Jak to jest z tobą?
2: Nie, o żadnym wypadku. Ja nigdy nie odkładam na potem, na później. Nie. Co masz zrobić dzisiaj, zrób dzisiaj. Co masz zrobić jutro, zrobisz jutro.
0: Taki jesteś. No dobra, no wierzymy, że tak jest. Okej, to gratuluję. Idź do kina, masz podwójne zaproszenie, więc zaproś kogoś.
2: Tak, żeby... Na pewno.
0: Do pary czy nie do pary?
2: Do pary.
0: No to jeszcze raz pozdrawiamy cię, Piotrze, i pozostaniesz jeszcze chwilę z nami. Dobrze.

0: to promocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
5: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: 25 minut po 11, a za chwilę będę miała dla Was kolejne zadanie konkursowe związane z grupą Skaldowie. 6 września 1946 roku urodził się Jacek Zieliński, trębacz, wokalista, skrzypek, kompozytor, aranżer. No i przede wszystkim członek zespołu Skaldowie. Zmarł 6 maja 2024 roku w wieku 77 lat. No i na czym będzie polegało zadanie? No, trzeba będzie znać tytuły piosenek zespołu. 46 863 22 22 możecie do mnie zadzwonić.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A najpierw posłuchajmy Skaldów.

Kaldowie to chyba jeden z najbardziej znanych i najbardziej rozpoznawalnych utworów tego zespołu. To dzwońcie do mnie 46 863 22 22. Zadanie wasze będzie polegało na dokończeniu tytułów piosenek zespołu z Kaldów.

To próbujemy. 11.30 na zegarze. Dzwonicie do mnie i kończycie tytuły piosenek Skaldów. Na przykład ja powiem, wszystko mi mówi, że... I kończycie, że mnie ktoś pokochał. Bardzo proste zadanie. 46 863 22 22. No to próbujemy. Ciekawe, ile pamiętamy. Mam nadzieję, że dacie radę. Więcej odwagi.

0: Numer uno, tora, tora. 26 minut do 12. To jeszcze macie szansę, żeby do mnie zadzwonić. 46 863 22 22. Ja wiem, nie wszyscy znają na pamięć przeboje Skaldów. To pewnie nie jest muzyka obecnego pokolenia. Ale naprawdę tytuły są takie, że trudno ich nie dokończyć.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Na przykład z kopyta kulik. Przecież wiecie, jak to się kończy. Oskar Cyms i Bez końca.

0: Oskar Cyms wybrzmiał prawie do końca, a po drugiej stronie Małgorzata, witamy cię, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: To ty jesteś, Małgosiu, z pokolenia Oskara Cymsa, czy raczej z pokolenia Skaldów, czy tak pomiędzy? Jak to byś się usytuowała?
1: Myślę, że raczej pokolenie pomiędzy. Ale Skaldowie są mi grupą znaną.
0: To super. To słuchaj, a może jednak przyciszysz ten telefon, to radio, wiesz? Tak, teraz dochodzę do wniosku, że jednak może być trochę ciszej, żebyśmy nie mieli tam pogłosu i żeby wszystko było okej. Czyli już jest gotowe, tak?
1: Tak.
0: No dobra, słuchaj, to ja będę dyktowała tytuły piosenek Skaldów, a ty kończysz ten tytuł. Już jeden padł. Wszystko mi mówi, że...
1: Że mnie ktoś pokochał.
0: Dobra. Z kopyta kulik...
1: Rwie.
0: Prześliczna.
1: Wiolonczelistka.
0: Medytacje wiejskiego. Listo.
1: Listonosza.
0: No właśnie, to taki znany utwór, prawda? Bardzo
1: dobry. Dla mnie najmniej.
0: Powiem szczerze,
1: że mnie... Tak, dla mnie najmniej.
0: Cała jesteś...
1: W skowronkach.
0: I szanujmy...
1: Szanujmy wspomnienia.
0: Super, super, cieszę się. Czyli dałaś radę. Nie było to jakoś trudne. To okazuje się, że jednak tytuły znamy Skaldów. To kultowa grupa polska.
1: Tak.
0: Nawet
1: tak.
0: Jeżeli już swój czas mają za sobą. No dobrze, to słuchaj, jeszcze mam pytanie drugie związane z prokrastynacją, czyli odłóż to na potem. Jak to jest u ciebie? Nic nie odkładam.
1: Z wiekiem to się trochę zmienia. Staram się nie odkładać. Może jak byłam młodsza, to było takie oczywiste, że mam jeszcze czas. Natomiast teraz staram się na bieżąco iść za ciosem i robić
0: tu i teraz. Tu i teraz. W młodości to odpowiadamy, jak mama mówi, zaraz.
1: Tak.
0: No właśnie, mieliśmy dzisiaj takiego gościa, Mateusza Ciawłowskiego, i on też a propos mam, zamieścił taki utwór w internecie, w którym są cytaty z powiedzeń mamy.
1: Znam.
0: Znasz?
1: Tak, są po prostu nie do podrobienia.
0: No bardzo to często słuchaj, rzuć nam jakimś cytatem jeszcze tak na finał.
1: O matko.
0: Maminem, babcinem.
1: Matko, teraz tu mam taką pustkę w głowie.
0: Bo to tak zawsze jest.
1: Ten najgorszy mi się chyba skojarzył.
0: Jaki?
1: Jeszcze tylko w tym pokoju, przy tym bałaganie trzeba zrobić, można by było postawić klocka. Mm. Nie nazywać im tego brzydko, tak? To na przykład pamiętam. Ale mnie teraz pani zaskoczyła. Gdzieś to w głowie mam, tylko brakuje mi, że tak powiem, tego
0: trzeba by taką kartkę, to wtedy poleciałyby takie cytaty jak z nut. No dobra, ale myślę, że Mateusz zrobił to bardzo dobrze. Tam wszystko się znalazło w tej jego piosence, będącej cytatami z powiedzeń mam, bo te cytaty są podobne u wszystkich mam. Różnią się mamy, ale cytaty pozostają te same. Dobrze, Małgorzato, to już słuchaj. Mam taką piękną płytę, zostawił Mateusz Ciawłowski z dobra będzie to nagroda dla ciebie, ucieszysz się, myśli rozdarte, pięknie wydana, naprawdę wyjątkowo. Mogę dorzucić jakąś książkę, jeżeli jesteś czytelniczką, dobrze?
1: Tak, chętnie.
0: Chętnie, no dobrze, to płytę i dorzucę książkę, dobrze, żeby było miło. Pozdrawiam i miłego dnia, miłej niedzieli, czyli nie odkładamy w odpoczynku na potem, dobrze?
1: Nie, odpoczynku nie odkładamy na pewno na potem.
0: Dobrze, to jeszcze pozostań chwilę, to spiszemy się, dobrze?
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz.
6: Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych.
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
14: Reklama.

0: Niespełna 8 minut dzieli nas od 12 od kolejnej wiadomości, a my w kalendarzu mamy jeszcze taką jedną datę, którą chciałabym odnotować. W 1937 roku, 6 września, urodził się Jerzy Bińczycki, wybitny polski aktor związany z krakowskim Starym Teatrem. Często pojawiał się w muzycznych i poetyckich widowiskach scenicznych, ale my kojarzymy go przede wszystkim z dwiema rolami. Z rolą Bogumiła w Nocach i Dniach i z rolą Znachora. W 1998 roku zaproponowano mu stanowisko dyrektora Starego Teatru. Początkowo wahał się, czy faktycznie podoła tym obowiązkom, ale zgodził się. Nowa funkcja, jak mówią jego koledzy, okazała się zbyt wielkim obciążeniem. Podobno nie radził sobie ze stresem, no i serce odmówiło posłuszeństwa. To Jerzy Bińczycki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Tak się zastanawiam, czy bardziej znany jako Znachor, czy jako Bogumił Niechcic. Lady Punky, kryzysowa narzeczona.

0: Kryzysowa narzeczona, a u nas za chwilę wiadomości. Będzie u nas za oknem bardzo spokojnie, nawet słońce zaświeciło, a wichury przechodzą nad Polską.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie,

0: Detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.
4: Zbliża się 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
6: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
7: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
6: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
5: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Dorożała zdymisjonowany.
8: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
5: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
8: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
5: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
9: Rzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
5: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: U nas wiatr kołysze drzewami, ale nie są to takie porywy, o których słyszeliście w wiadomościach. Wiatr nie łamie gałęzi, nie łamie drzew. Na razie jest spokojnie, nawet zaświeciło słońce, chociaż temperatura poniżej 20 stopni, tylko 17 stopni. To przekroczenie 20 stopni nastąpi dopiero w poniedziałek, a wtorek i środa mają być letnie, wakacyjne z temperaturami 27, 28, 29 stopni. Dzisiaj, jak słyszeliście, musimy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu i w niektórych częściach kraju będą silniejsze porywy wiatru, dochodzące nawet do 60 km na godzinę, więc jeżeli udajecie się w jakąś dłuższą podróż, to musicie takie elementy uwzględnić. A my czekamy oczywiście na to słońce, które ma się jeszcze w tym tygodniu pojawić. Ma nam przypomnieć o sobie lato.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4 minuty po 12. Grażyna Bolimowska-Gajda. Kultura w niedzielę do 13. Witam i zapraszam. A w tej godzinie pojawią się kolejni goście.

0: A w studiu mamy kolejnego gościa, Olena. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry, dzień dobry. Nie włączyłam ci mikrofonu po prostu. To jeszcze możemy. Jeszcze raz możemy powiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o takim projekcie muzycznym Paper Moon, bo ty znalazłaś się w tym projekcie muzycznym, a jak to się stało, to zaraz mam nadzieję nam opowiesz, ale ja przedtem muszę powiedzieć naszym słuchaczom, bo dawno ciebie u nas nie było, że jesteś z wokalistką, songwriterką, kompozytorką, a teraz dołączyłaś do innego projektu muzycznego. Wtedy, kiedy gościłaś u nas, to opowiadałaś o swoich autorskich projektach, tak?
1: Tak, tak. Jestem jeszcze skrzypaczką.
0: No tak, bo jesteś, bo ukończyłaś, jesteś absolwentką Łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale tak na co dzień to skrzypce czy śpiew? Jak jest u ciebie?
1: I to, i to. Wszystko naraz. I jeszcze pianino. I...
0: Czyli cała jesteś muzyką, po prostu.
1: Tak.
0: Wtedy, kiedy się spotykałyśmy, to mówiłaś, że skrzypce tak, oczywiście, ale najbardziej pociąga cię to jednak śpiewanie.
1: Pociąga mnie najbardziej śpiewanie, muzyka w ogóle mnie pociąga, ale chyba jeszcze bardziej w tym wszystkim pociąga mnie komponowanie, pisanie. Jest to moja niezwykła pasja i bardzo się w tym spełniam.
0: Takie tytuły zapamiętałam. Ukradłeś serce, Echo, Mów do mnie, Jesienny Low, co tam jeszcze dorzucisz?
1: Ostatnia, moja najnowsza piosenka, Kochanie. Demon, to jest w ogóle piosenka,
0: od której wszystko się zaczęło. I ponieważ widziałyśmy się, nie wiem, 2 lata temu?
1: Dawno
0: się widziałyśmy. To trochę czasu, co się zmieniło w twoim życiu?
1: Oj, dużo się zmieniło zawodowo też. Troszkę musiałam się zająć pewnymi zawodowymi rzeczami oddalonymi od samego pisania, ale cały czas te piosenki powstają i bardzo się cieszę, że poznałam chłopaków z Paper Moon, bo to jest też taki impuls do tego, żeby rozwijać się w tym muzycznym świecie autorskim, pisać i wydawać swoje piosenki i myślę, że to jest taki super dobry, nowy początek.
0: To powiedz mi, jak to się zawiera takie znajomości w internecie? Jak to się stało, że zaproszono cię do tego projektu?
1: To pewnie Michał z Paper Moon może będzie więcej o tym mówił, ale...
0: Ale to z Paper Moon się połączymy, bo taką mamy dzisiaj, taki mamy scenariusz na dzisiaj, że oni będą tam, a ty jesteś tutaj.
1: Tak, bo dzieli nas trochę kilometrów.
0: No właśnie.
1: No oczywiście przez internet. Patryk się do mnie odezwał, na Instagramie dokładnie. Napisał mi bardzo piękną wiadomość o tym, że byłoby im bardzo miło, gdybym dołączyła do projektu, do ich debiutanckiej płyty i zechciała nagrać swój wokal. I skończyło się na tym, że tych piosenek są aż 3 na ich płycie z moim udziałem, a ja jestem bardzo im wdzięczna za to naprawdę, bo ten projekt się niesamowicie wpisuje w moje takie pasje prywatne, ale też no tak bardzo symbolicznie, o czym pewnie też będziemy mówić jeszcze, no niezwykły zbieg okoliczności.
0: Szczęśliwy, tak? Słuchaj,
1: tak.
0: Dobrze, za chwilę połączymy się z Patrykiem, a ja mam, mogę zagrać, Ukradłeś serce? Mam.
1: Oczywiście.
0: To jeszcze,
1: wdzięczna.
0: Bo będziemy rozmawiać zupełnie o innej muzyce, a to jest twoja autorska płyta, tak?
1: Ukradłeś serce to jest piosenka z mojej pierwszej płyty W świetle gwiazd.
0: No właśnie, to posłuchamy, a z naszymi gośćmi kolejnymi połączymy się za chwilę. Ukradłeś

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
8: Jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.
16: Kultura w niedzielę.
17: Grono rozmówców nam się powiększyło. W studiu jest Olena. Witamy cię ponownie.
18: Dzień dobry.
17: A po drugiej stronie Michał Moskal. Witam. Dzień dobry. Hej.
19: Dzień dobry. Witam wszystkich.
17: Słuchajcie, Paper Moon to taki projekt muzyczny, o którym mamy dzisiaj rozmawiać. Olena już opowiedziała o swojej drodze do Paper Moon, natomiast Michał, może ty teraz powiesz nam, wytłumaczysz się. Najpierw, czy ten tytuł jest przypadkowy, czy nieprzypadkowy?
19: Paper Moon bardzo często jest skojarzony z filmem.
17: No tak, właśnie.
19: Tak jest, ale no niestety nie jest to nie jest to trafione, ponieważ no, Paper Moon po prostu powstało na podstawie burzy mózgów. Zwyczajnie chcieliśmy połączyć takie kosmiczne klimaty w albumie, no i szukaliśmy zwyczajnej nazwy i okazało się, że Paper Moon idealnie trafiło w nasze gusta.
17: Bo to jest taki brzmieniowo fajne, tak? Takie połączenie słów, poza tym, że my to kojarzymy. I jest rozpoznawalny tytuł, bo myślę, że... Ale wy mieliście też gdzieś tam z tyłu głowy ten tytuł filmu Bogdanowicza, czy już zupełnie nie? Czy jesteście to pokolenie, które tego filmu nie kojarzy?
19: Znaczy, ja szczerze też nie jestem zbytnio filmowy, jeśli chodzi o starsze lata. Ja poznałem go tak naprawdę po wpisywaniu nazwy Paper Moon w wyszukiwarce, aby sprawdzić, czy nazwa jest chwytliwa i czy nazwa po prostu jest taka jednoznaczna, nie? Pod tym kątem.
17: Czyli wymyśliliście bardzo chwytliwą nazwę, to trzeba przyznać. Macie tę świadomość chyba, macie tę świadomość. No dobrze, to mają być kosmiczne dźwięki. Ile osób tworzy ten projekt muzyczny, bo to tak się ładnie nazywa projekt muzyczny, tak? Co to znaczy? Takie. Jak należy interpretować to określenie projekt muzyczny? Czy wy się zebraliście tylko na okazję tego albumu, tych piosenek? Jak to jest? Tego projektu muzycznego?
19: W przypadku, jeżeli mówimy o naszej współpracy, no to współpracowaliśmy ze sobą już dość długo, ponieważ znamy się dość długo, przyjaźnimy się od około, żeby nie skłamać, 12 lat. I na naszej drodze muzycznej ze sobą współpracowaliśmy dość długo i postanowiliśmy stworzyć po jakimś czasie album Unfold, który był połączeniem różnych gatunków muzycznych. Współpracowało nam się w tym projekcie na tyle dobrze, że postanowiliśmy wytworzyć swoje brzmienie, które będzie dość charakterystyczne. I tak powstało właśnie Paper Moon.
17: Dlaczego poprosiliście Olenę do udziału w tym projekcie? Bo Olena jest i słucha nas.
19: Jasne. Olenę dlatego poprosiliśmy z uwagi na to, że jej wokal jest naprawdę bardzo już pasowany w projekt i bardzo dobrze dopełniła w trzech utworach, które są na albumie. O dwóch już możemy sobie powiedzieć. To jest Milky Way oraz Walking on the Paper Moon. Naprawdę idealnie dopełniła ten projekt.
17: Ja mam tu dzisiaj Milky Way i Moonlight Kisses. Takie dwa utwory. I Supernową. Może to, jak się zmieści, to wszystko zagramy.
19: Jasne.
17: Wszystko zależy od nas. To zaczynamy. No tak, ale słuchajcie, w internecie jest mnóstwo wokalistek. Ona, a akurat trafiliście na Olenę, powinna się czuć dowartościowana, zadowolona i szczęśliwa, że w tym internetowym buszu została odnaleziona.
18: Tak, ja w ogóle, już mogę się wtrącić, to ja też wzięłam udział w tym projekcie. Po pierwsze dlatego, że chłopcy, Patryk napisał mi tą piękną taką wiadomość i ja posłuchałam też na Spotify'u, co tworzył wcześniej. Akurat na Patryka trafiłam i no, wiedziałam, że to po prostu jest na poziomie bardzo fajnym. I jeszcze jak dowiedziałam się więcej o tym projekcie, to znaczy, że on właśnie ma być taki futurystyczny, że ma, że nazwa w ogóle jest Paper Moon, a przecież już tak symboliką troszeczkę poruszę tą symbolikę, bo moje imię Olena to jest przecież blask księżyca z takiego greckiego tłumaczenia. No tak, a ja też osobiście mam fioła na punkcie księżyca, uwielbiam pełnię księżyca i w ogóle wszystko, co związane z księżycem i kosmosem. Studiowałam też przez jakiś czas fizykę, ostatecznie wylądowałam w Akademii Muzycznej, ale ten temat tak się niesamowicie wpisuje w krąg moich zainteresowań i to, że chłopaki chcieli, żebym ja śpiewała po angielsku, a nie po polsku. No po prostu wszystko tu się zgadzało.
17: Wszystko się zgrało,
18: no, tak? Tak, no niesamowicie.
17: Mhm. Słyszysz, myślę, Michał, co mówi Olena.
19: Tak, słyszę i naprawdę bardzo mi miło, jeśli tak to wygląda.
18: Tak.
17: No dobrze, to jeszcze pozostań z nami, a zagramy Milky Way, dobrze? Chyba, że jeszcze dorzucisz jakiś komentarz do tego utworu, to masz szansę.
19: Tak, pewnie. W sensie też chciałem dodać, bo nie do końca udało mi się odpowiedzieć na pytanie, kto dokładnie jeszcze bierze w projekcie całym udział. I oprócz Oleny jest to też Nathan Bramley, wokalista ze Stanów Zjednoczonych, którym udało mi się też wcześniej współpracować przy innym projekcie muzycznym. I jest to też Michał Stemplowski, instrumentalista, który dograł do jednego z utworów partię gitarową.
17: Czyli bardzo mocno poszerzyliście grono w tym projekcie, nie tylko wy, ale również zróżnicowany wachlarz wokalistów, tak? Żeby było także urozmaicenie duże. Dobrze, to ponieważ mamy Olenę w studiu, to gramy ten numer z Oleną. Paper Moon i Milky Way.

0: Kultura w niedzielę.
1: Rozmawiamy na antenie o takim projekcie muzycznym Paper Moon. Olena w studiu, Michał Moskal po drugiej stronie. To jeszcze mam kolejny utwór, który zagramy, Supernova. Wprowadzenie należy do ciebie. Supernova. Michał, jesteś tam?
2: Tak, jestem jak najbardziej. Supernova to jest utwór, który pokazuje troszkę agresywniejszą część naszego projektu. Ponieważ w momencie, w którym wychodziły dwa utwory, czyli Mick Wayne na współpracy z Oleną, za co ci bardzo jeszcze dziękuję, ponieważ naprawdę idealnie się pasowałaś w projekt. I właśnie Supernova, który ma pokazać bardziej agresywniejszą stronę naszego albumu, ponieważ nie chcieliśmy zaskoczyć słuchacza tym, że posłucha Milky Way, czyli utworu, który jest bardziej na tle Supernowy spokojniejszy i będzie po prostu zaskoczony posłuchaniem później Supernowy.
1: A jaki jest odbiór tej muzyki? Już mam nadzieję, że na pewno komentarze czytacie i rozmawiacie z fanami.
2: Tak jest. Najwięcej pochwał aktualnie zbiera właśnie Milky Way.
3: Aha. Z mojej strony tak samo jest, oczywiście, no wiadomo, ja bardziej się chwalę tym Milky Way i jest bardzo dobry odbiór, bardzo naprawdę, wszystkim się niesamowicie podoba, że jest też taki, mimo że jest dosyć to muzyka niszowa, powiedzmy, to jest mimo wszystko też komercyjna, przez to, że jest taka melodyjna i wpada w ucho.
1: A jak myślicie, kim będą odbiorcy, wasi odbiorcy, czy kim są już młodzi, czy najmłodsze
3: bardzo
1: pokolenie?
3: Bardzo różni.
1: Bardzo różni?
3: Tak. No dzieci mojej siostry, 4-6 lat, są zachwyceni.
1: 4-6? No to rzeczywiście to. Czyli już wiemy, jaką muzykę tworzyć dla najmłodszych. Paper Moon i Supernova jeszcze zagramy, żebyśmy zdążyli to wszystko umieścić dzisiaj na antenie.
2: Dobra.

0: Kultura w niedzielę.
1: To zrobiliśmy taki mały misz-masz, żeby jeszcze jeden utwór zagrać. Michał Moskal po drugiej stronie. Jesteś? Dzień dobry, witamy
2: w panowie. Dzień dobry, salutacje.
1: Zaczynasz zawsze tak ostro, że mi tutaj wszystkie wskaźniki wybuchają. Mamy jeszcze Walking on the Paper Moon. Z Oleną tutaj zdecydowaliśmy, że ponieważ ten tytuł padł, że zagramy, a to jest w jakimś sensie twój ulubiony. Michał, do ciebie pytanie kierowane.
2: Moim ulubieńcem jest nadal cały czas Milky Way.
1: Aha, ale to akceptujesz ten utwór drugi, kolejny.
2: Tak jest.
1: Sytuacja jest taka, ponieważ gościmy Olenę w studiu, więc gramy utwory z jej udziałem. Rozumiesz
2: tak
1: to? Rozumiesz.
2: Tak jest.
1: I jeszcze chcesz jakieś parę zdań na temat pracy nad tym projektem? Ile czasu wam zajęło opracowanie tych utworów, umieszczenie potem ich w internecie?
2: Jasne. Łączny czas nad albumem, myślę, że było to około 3-2 miesięcy od momentu zaczęcia właśnie pracy. Na samym początku nie chcieliśmy w sumie, aby to do końca był album, nie chcieliśmy się w ogóle śpieszyć z tym, no ale okazało się, że powstało 14 utworów, czyli 13 utworów i intro wprowadzające cały album.
1: To krótko powiedziałabym, że szybciutko powstał ten album, pracowaliście bardzo intensywnie i zdalnie tak łączyliście się, bo wy nie powiedzieliśmy, gdzie wy macie ten punkt, to miejsce docelowe, tak, w którym pracujecie, bo Olena to wiemy Żyrardów, natomiast wy jesteście pewnie kilkaset kilometrów stąd.
2: Tak, to prawda. Patryk aktualnie mieszka w Szczecinie, ja mieszkam w Koszalinie, więc praca pod kątem, aby spotkać się w jednym miejscu w studiu cały czas, była dość utrudniona, więc głównie pracowaliśmy online. Głównie było to na kamerce i po prostu pracowaliśmy nad utworami. Czasami było tak, że pracowaliśmy osobno, czasami razem, ale no, było to dosyć intensywna praca. Czasami po nocach, czasami całymi dniami.
1: No, to taki znak czasu teraz. Taki znak czasu, że w różnych częściach świata, kraju można jednak się zgrać, spotkać i nagrać, tak?
2: Tak, to prawda. Kiedyś, jeżeli mówimy o studiu, no to musiało być w jednym miejscu. A teraz produkcja muzyki przez nowe technologie umożliwia mi studio w każdym miejscu, w którym jesteśmy.
1: Dziękuję ci bardzo. To jeszcze za chwilę zagramy jeszcze tę jedną piosenkę Walking on the Paper Moon. Dziękuję tobie. Do usłyszenia. Dziękuję. Mam nadzieję, że kolejne projekty muzyczne też zawitają na naszej antenie. Michał Moskal był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia. Dzięki.
1: Olena, to też dziękujemy ci bardzo. Za chwilę usłyszymy tę piosenkę, którą tutaj wrzuciłyśmy na antenę. No i co dalej? Powiedz jeszcze na koniec, jakie masz plany kolejne?
3: Skupię się na wydawaniu muzyki.
1: Tylko?
3: Nie tylko, ale w dużej mierze tak, na wydawaniu swojej muzyki.
1: A ten projekt już z chłopakami zakończyłaś? Czy nie?
3: Nie, mówimy nie. To nie jest nasze ostatnie słowo zapewne. Mam taką nadzieję.
1: Że jeszcze razem popracujecie.
3: Tak, tak.
1: Dziękuję bardzo. Olena była naszym dzisiejszym gościem.
3: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
11: Reklama.

0: Zuza Jabłońska, spacer po linie. No, to określenie możemy zastosować również do wysłanników Donalda Trumpa, do prezydenta Putina. Za chwilę więcej szczegółów. Trasa Moskwa, Rzeszów, Kijów. Co się na tej trasie wydarzyło?
1: Reklama.
2: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305

0: Kruk Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.
3: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
5: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
4: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
6: Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju, miejscami także zakrzmi.
4: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem, dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.

0: 6 września, niedziela, imieniny obchodzą Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdanna, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Fausta, także Mansfeld. Pozdrawiamy wszystkich świętujących, dzisiaj już wiecie, do kogo iść na imieniny. A to jest niedzielny program na naszej antenie, Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, zostaję z wami i z najlepszą muzyką do 18.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Tu niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam o terytorialcach z Lublina i Dęblina, którzy pożegnali wakacje krwią, ale spokojnie, wszystko w dobrym celu. Zebrali ponad 62 litry w dwa dni w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Postanowili trochę ten czas spędzić nieco niż większość z nas, po prostu oddali. Podczas 3 łącznie akcji w Lublinie i Dęblinie 140 dawców tyle litrów krwi oddało. Najpierw był piknik rodzinny, zaczął się od krwiobusu, a później to już sztafeta, którą przejęło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. To ma duże znaczenie, no bo koniec wakacji to jest moment, w którym liczba dawców tradycyjnie spada, więc no bo ludzie wracają z urlopów, mają inne sprawy na głowie, a więc tym bardziej to, co zrobili terytorialsi, jest bardzo dobrym pomysłem, dobrą akcją, no i gratulujemy.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

Niedzielne popołudnie na naszej antenie. Czytam o tym, co się stało podczas festynu w Seattle. Mogliście o tym nie słyszeć, ale pewna studentka uratowała 3 tonące dziewczynki bez wahania. Skoczyła do wody. Gdyby nie jej refleks i zimna krew, no to mogło to się zakończyć tragedią. Lily Wechling, bo to o niej mowa, studentka wodnego polo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, przyjechała nad jezioro Waszyngtona w Seattle, żeby razem z tłumem obejrzeć pokazy akrobacyjne amerykańskiej eskadry Blue Angels podczas corocznego festynu Sea Fur. Zamiast tego w ciągu kilku minut stała się bohaterką. Własnymi rękami wyciągnęła z wody 3 dziewczynki znajdujące się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bo one bawiły się w wodzie w pobliżu Genesee Park. No i w pewnym momencie zauważyła, że coś w pewnym momencie jest nie tak. Dziewczynki zaczęły tonąć, ale udało się je uratować i gratulujemy tutaj zmysłu obserwacyjnego i właśnie całej akcji, którą wykazała się Lily.

0: Co wy byście zrobili, gdybyście kupili 9000 hektarów ziemi? No, pewien człowiek kupił taką ziemię i zaczął tam odbudowywać przyrodę. Dziś rośnie tam 1 000 000 nowych drzew. Paul Lister w 2003 roku kupił taką rozległą posiadłość Allendale w północnej Szkocji. Krajobraz wyglądał tam zupełnie inaczej, bo rozległe doliny pokrywały przede wszystkim brzozowiska i trawy, a znaczną część dawnych lasów przez stulecia wycięto lub zniszczono wskutek intensywnego wypasu jeleni i owiec. No a dziś, po ponad 2 dekadach odbudowy przyrody, rośnie tam około 500 000 rodzimych drzew, odradzają się torfowisko, a rude wiewiórki ponownie biegają po lasach, z których wcześniej zniknęły. Tak jest. Allendale Wilderness Reserve obejmuje 23 tysiące akrów w szkockim regionie Sutherland. No i to rzeczywiście jest inicjatywa tego człowieka, który stwierdził, że trzeba tam ten las odbudować. To jest brytyjski przedsiębiorca, dodajmy na to, którego rodzina zbudowała majątek w branży meblarskiej, a więc on mógł sobie pozwolić na to, żeby taki teren kupić, ale wykorzystał go dobrze, mam wrażenie, więc z tego gratulujemy.
1: Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.

0: słuchacie niedzielnego programu na naszej antenie, a ja przeglądam właśnie internet i sprawdzam, o czym mówi. No na przykład, mówi o pewnej rodzinie, która w zabytkowej rezydencji za cenę zwykłego domu mieszka, a ma wspólnie 15 akrów ziemi. Własne mieszkanie z osobnym wejściem, za drzwiami ogromna zabytkowa rezydencja, ogród, las, jezioro, grządki i sąsiedzi, których naprawdę się zna. W walijskim Dolishal, od razu przeproszę za wymowę, bo te walijskie nazwy są bardzo trudne czasami, jest taka wspólnota mieszkaniowa, która pokazuje, że pomiędzy tradycyjnym domem jednorodzinnym a wspólnym mieszkaniem istnieje jeszcze trzecia możliwość. Chodzi o to, że każde gospodarstwo ma własne samodzielne mieszkanie, własne drzwi wejściowe, a to wszystko w tej willi. Wspólnie są te dwa duże pokoje, pomieszczenia dla gości, pralnia, część wyposażenia, ogród, gruntowne uprawy i znaczna część infrastruktury. No generalnie w takiej willi, gdzie mogłaby mieszkać jedna zamożna rodzina, mieszka tych rodzin kilka. Przyznacie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, o której pisze internet.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie.

0: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14.
1: Wakacje, czas letnich urlopów, wyjazdów za nami. Po wakacjach wracają również na antenę Radia Sochaczew gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego, który wita się z słuchaczami. To już początek 12 sezonu wspomnianych gawęd, chyba 12 sezon. Jak ten czas szybko leci, chciałby się powiedzieć. Często spotykając się z mieszkańcami Sochaczewa, nie tylko Sochaczewa, podczas różnych okoliczności, najzwyczajniej idąc ulicą, na rynku, podczas różnych wydarzeń, jestem zagadywany, o czym będzie następny program, czy czasem nie wyczerpały mi się tematy. Wiadomo, w szkole co roku kolejne pokolenia młodych ludzi poznają historię według określonego schematu, programu. W muzeach główne ekspozycje przez długie lata są takie same. W mediach nie może być stagnacji, sztywnego schematu, sztywnego programu. Tematów oczywiście nie zabraknie. Zazwyczaj mam plany na tematy audycji, ale często to słuchacze podpowiadają tematy. Często aktualna sytuacja społeczno-polityczna w regionie, w kraju czy nawet na świecie podsuwa tematy. Warto również przypomnieć rocznice ważnych wydarzeń, jubileusze szkół, kościołów, klasztorów. O tym dużo mówi się w lokalnych mediach. Ale są również rocznice mniej oczywiste, a jakże ważne, o których raczej nikt nie wspomni. Dokładnie 100 lat temu, wczoraj było to dokładnie 100 lat temu, mianowicie 5 września 1926 roku w Sochaczewie powstała elektrownia miejska. A pod koniec 1926 roku na miejscowej stacji kolejowej zainstalowano instalację elektryczną. W tym roku setną rocznicę nadania imienia obchodzą m.in. ulice Staszica, Traugutta, Narutowicza, Rejmonta czy Żeromskiego. Oczywiście ulice te istniały wcześniej, ale nosiły inne nazwy. W 1927 roku ukazał się pierwszy numer, chyba pierwszej w dziejach Sochaczewa lokalnej gazety dwutygodnika Echo Sochaczewskie. W tymże samym roku na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego w Sochaczewie zapadła uchwała o likwidacji, uwaga, kolejki wąskotorowej i o likwidacji, uwaga, gimnazjum powiatowego.

0: Z kolei w 1927 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej w Sochaczewie część radnych w związku z planowaną rozbudową miasta wnioskowała, by cmentarze katolicki i żydowski przy ulicy Traugutta zostały zamknięte i usunięte i zlikwidowane. Wobec protestów mieszkańców nie doszło do likwidacji. Mieszkańcy Sochaczewa potrafili się zmobilizować i sprzeciwić decyzjom władzy. W 1927 roku przedstawiciele mieszkańców Sochaczewa uczestniczyli w jakże ważnym wydarzeniu, jakim były uroczystości oddania hołdu powracającym do Polski prochom Juliusza Słowackiego. Można by tak długo wymieniać choćby same rocznice, te z dwudziestolecia międzywojennego, a i te inne z innych okresów historycznych. I inne miejscowości również mają co wspominać historycznie. W tym roku mija dokładnie 800 lat istnienia parafii w Kozłowie Biskupim. Prawdopodobnie erygował ją w 1226 roku biskup poznański Paweł przy wybudowanym przez księcia Konrada Mazowieckiego pierwszym drewnianym kościele. Natomiast w przyszłym roku setną rocznicę powstania obchodził będzie m.in. pobliski klasztor franciszkanów w Niepokalanowie. Tematów do historycznych refleksji zatem nie zabraknie, podobnie jak rozmówców. Dziś pierwsi rozmówcy, ale to za chwilę po piosence.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Wracamy, proszę Państwa, do dzisiejszego pierwszego powakacyjnego programu. Już za tydzień zespół szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie będzie obchodzić swoją setną rocznicę istnienia. Tak wspaniały jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i staje się okazją do wspomnień, ale także jest wyzwaniem dla organizatorów, by go przygotować i odpowiednio do rangi wydarzenia celebrować. Obchody stulecia to ważne wydarzenie w historii szkoły, podkreślające jej wieloletni wkład w edukację i rozwój kolejnych pokoleń sochaczewskich uczniów, ale nie tylko sochaczewskich, oraz łączące przeszłość z teraźniejszością. To też dobra okazja, proszę Państwa, do przybliżenia historii szkoły. Kilka miesięcy temu, 12 kwietnia, rozmawiałem z panem Stanisławem Kwiatkowskim, wieloletnim dyrektorem szkoły. Dziś, w przededniu jubileuszu, chciałbym powrócić do tematu. Moimi rozmówczyniami w programie są dzisiaj panie Iwona Pakulska, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel wychowania fizycznego, oraz pani Anna Świnoga, nauczyciel, bibliotekarz. Witam serdecznie, panie, i że dziękuję, że znalazły chwilę czasu, by podzielić się z naszymi słuchaczami, ale też z uczniami, absolwentami, refleksjami historycznymi, bo tego dotyczył będzie nasz dzisiejszy program. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Naszą gawędę historyczną o szkole chciałbym, byśmy rozpoczęli od jej początków. Wszystko zaczęło się 100 lat temu, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czy dużo wiemy o dziejach szkoły w tym okresie? Wiadomo, II wojna światowa, zniszczenia, pożary, działania wojenne.
2: Mamy bardzo dobrze przez te wszystkie lata prowadzone były kroniki szkolne. Dzięki tym kronikom posiadamy bardzo dużo, znaczy może nie bardzo, ale dużo informacji dotyczących historii naszej szkoły. Tego, jak ona bardzo się zmieniała, zmieniały się kierunki kształcenia, jak dostosowywały się one do potrzeb zmieniającego się, a szczególnie właśnie po II wojnie światowej, zmieniającej się gospodarki, przemysłu.
0: Czy zachowały, jeszcze zapytam się, bo to mnie ciekawi, jakieś dokumenty sprzed II wojny światowej, a może z II wojny światowej, jakich przedmiotów szkoła uczyła, do jakich zawodów przygotowywała, czy coś wiemy, czy zachowały się jakieś zmianki na ten temat?
2: Oczywiście, że tak. Tak, tak. Jeśli chodzi przed II wojną światową, to musimy tutaj zaznaczyć, że to już w 1924 roku pan Antoni Kosiński właśnie zorganizował takie kursy dla dorosłych, które były przewidziane dla absolwentów, powiedzmy, szkoły powszechnej. Następnie już 2 lata później przekształcony on został w publiczną szkołę dokształcającą zawodową i tam kształcono uczniów pod kierunkiem takim teoretycznym, przygotowywano ich do zawodu. Uczniowie ci nabywali wiedzy praktycznej w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych naszych sochaczewskich zakładów w Chemiteksie bądź w Boryszewie.
1: A tymi dokumentami, o których pan tutaj wspomniał, to są arkusze ocen, z których możemy doskonale się dowiedzieć, jakich przedmiotów uczono i nawet kto tych przedmiotów uczył, jacy nauczyciele. Więc dokumentacja jest olbrzymia, archiwa są przepastne i naprawdę można znaleźć, oczywiście dla chcących, tak, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Są wszystkie dokumenty uczniów, łącznie z różnymi opiniami lekarskimi, jeśli uczeń był niepełnosprawny, czy miał jakieś kłopoty. Także to są datowane na 26-30 rok, więc można znaleźć wszystko.
0: Potem mamy okres II wojny światowej. Co o tym okresie wiemy? Czy było prowadzone tajne nauczanie? Co wiemy o uczniach, nauczycielach z tego okresu? Czy zachowały się jeszcze jakieś dokumenty? Czy dokumentacja była prowadzona w języku polskim? Czy też jak na przykład w szkołach podstawowych tu regionu w języku polskim i niemieckim? Czy coś zachowało się z tego okresu?
2: Wiemy z nielicznych niestety dokumentów, że faktycznie jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, to ono się jak najbardziej odbywało. Okupant liczył na dopływ tak zwanych wykwalifikowanych robotników. Siedziba szkoły została przeniesiona do tak zwanych baraków miejskich przy ulicy Długiej. I tam, pomimo że nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach, to jednak te przedmioty stricte zawodowe były jak najbardziej przeprowadzane. Nie było oczywiście tam przedmiotów niestety ogólnokształcących, aczkolwiek nauczyciele nie zważali na pewne zagrożenie i potajemnie w wybranych klasach rozszerzali naukę właśnie do poziomu gimnazjum.
0: Nie było, panie wspomniały, przedmiotów ogólnokształcących, czyli na pewno historii, na pewno geografii, na pewno języka polskiego. Czas, proszę państwa, na oddech muzyczny. Powiedziałam, że tematów historycznych w nowym sezonie nie zabraknie, nowych rozmówców również nie zabraknie, ale nie zabraknie, proszę państwa, dobrej muzyki. Posłuchajmy zatem.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

0: Wracamy, proszę Państwa, do dzisiejszego naszego programu, do dzisiejszej rozmowy. Rok szkolny rozpoczął się, jak wiemy, 1 września. To dobra okazja, by powspominać o dziejach jednej z średnich szkół Sochaczewa. Miałam na myśli zespół szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, a moimi rozmówcami dzisiaj w programie są pani Iwona Pakulska, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel wychowania fizycznego oraz pani Anna Świnoga, nauczyciel, bibliotekarz. Pierwsze lata po II wojnie światowej to odbudowa szkolnictwa sochaczewskiego, tak podstawowego, jak i średniego. Tutaj chyba materiałów źródłowych nie zabrakło, bo to jest okres po II wojnie światowej, PRL-u, ale też wiem, że dokumenty były niszczone czasem w archiwach, nie ze złej woli, ale po prostu było tak dużo tych dokumentów, sam się z tym spotkałem, jak tutaj jest z tymi dokumentami dotyczącymi II wojny światowej. A jeszcze zapytam z ciekawości, jak to jest z dokumentacją uczniów, co prawo mówi, ile lat szkoła musi trzymać, nie wiem, informacji o świadectwach, o egzaminach maturalnych, zanim przekaże to gdzieś dalej.
1: Do archiwum przenoszone są dokumenty po 25 latach. Przenosimy do archiwum i one są trzymane, staram się trzymać.
0: Czyli jakby
1: jak
0: ktoś chciał po 30 latach kopię egzaminu maturalnego, to już do szkoły nie.
1: My mamy archiwa u siebie w szkole, więc tak, jak najbardziej może przyjść do szkoły, tylko nie dostanie tego od ręki, tylko musi chwilę poczekać, bo wiadomo, że trzeba to odnaleźć i zrobić duplikat, więc to troszeczkę czasochłonne.
0: Ale to taka dygresja wynikająca z mojej ciekawości. Wróćmy do okresu po II wojnie światowej. Do historii szkoły.
2: Po roku 1939 szkoła nasza, tak jak cała oświata w Polsce, wreszcie miała możliwość rozwijać się, gdyż Polska się odbudowywała, gospodarka się odbudowywała, więc również nasza oświata i sochaczewska również, jak najbardziej. Tym bardziej kształcenie zawodowe. W związku z powyższym już w 1945 już rozpoczęto rozbudowywać administrację szkolną. W związku z powyższym szkoła zaczęła nasza kontynuować działalność, przenosząc się z baraków do swojej dawnej siedziby, która mieściła się obecnie na ulicy Kaczorowskiego. Należy to zaznaczyć, że już w czerwcu 1945 roku jej mury opuściło 19 absolwentów. Więc nadal kontynuowano tę działalność, tak naprawdę nieprzerwanie, przez cały okres okupacji. Dalej, tutaj dekretem z 1947 roku nasza szkoła otrzymała nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Sochaczewie, gdzie naukę mogła pobierać młodzież w trzech oddziałach: ślusarskim, krawieckim i ogólnym. To należy zaznaczyć, że szkołą cały czas od samego początku kierował Antoni Kosiński. Nauczycielami był Antoni Tkacz, Irena Górko, Jabłoński, pan Buczek. Przez te wszystkie lata naukę, w ciągu kolejnych lat, naukę pobierało coraz więcej uczniów, którzy dojeżdżali do naszego Sochaczewa, nie tylko z okolic, z samego Sochaczewa i z jego okolic, ale również z sąsiadujących powiatów. Z roku na rok tych uczniów przybywało.
0: A jeszcze pozwolę sobie na jedną dygresję, bo tak lubię dopytać. Panie mówią, że nie tylko z Sochaczewa, a w tej chwili z jak odległych regionów przybywają uczniowie? Czy na przykład państwo się zetknęły, pani, z jakimś uczniem, który z bardzo daleka do was przyjeżdża do szkoły? No może mieszkaniec Warszawy, tak, Łowicza, Skierniewic?
2: Tak, tutaj to tak. Łowicz, Warszawa, mamy kilku uczniów z Warszawy. Ponieważ mamy bardzo ciekawe kierunki, które tak naprawdę gdzieś...
0: Z Warszawy ktoś przyjeżdża, to Warszawa przecież stolica.
2: A tu się okazuje, że tak naprawdę w naszej ofercie znajdują się kierunki kształcenia, które są bardzo atrakcyjne, nawet właśnie dla mieszkańców stolicy. Nie mówiąc już tutaj, tak jak Łowicz, Błonie, Skierniewice. Mamy tutaj tych uczniów dojeżdżających niestety z daleka, gdyż dla nich jest to dosyć długa droga, ale kończą oni szkołę.
0: Wracamy do historii.
2: Chyba tak naprawdę takim największym przełomowym rokiem dla naszej szkoły to był rok 1952. W tym roku nasza szkoła stała się, przyjęła nazwę Zasadniczej Szkoły Budowlanej, gdzie zatwierdzone zostały bardzo duże specjalności, bo zarówno instalator niskiego napięcia, jak i tokarz, ślusarz maszyn, mechanik precyzyjny, monter maszyn elektrycznych, stolarz, okuwacz. Do tej pory szkoła też istniała Zasadnicza Szkoła Elektryczna, ale ona stała się wydziałem właśnie tej Zasadniczej Szkoły Budowlanej. I tutaj ten rok był takim przełomowym, gdyż w tym roku, w połowie września, przekazano szkole budynek przy ulicy Towarowej, w tym miejscu, w którym w tym momencie szkoła nadal ma siedzibę. Więc no, jakby nie licząc, to jest 78 lat w tym budynku, oczywiście rozbudowującym się przez te wszystkie lata. Również zatwierdzono w tym roku projekt budowy gmachu warsztatów szkolnych, co umożliwiłoby wreszcie praktyczną naukę zawodu, gdyż owszem, warsztaty szkoła posiadała, natomiast były one w innym miejscu Sochaczewa i nie były to takie warunki dostosowane do nauki. Również wychodząc naprzeciw właśnie potrzebom uczniów dojeżdżających, w barakach Związku Samopomocy Chłopskiej przy ulicy 1 Maja otwarto również internat, w których umieszczono 30 chłopców, bo należy zaznaczyć, że internat był typowo męski.
0: Czy możemy, wiem, że to drażliwe pytanie, jak zawsze z dyrektorami czy pracownikami szkoły rozmawiam, przywołać z pamięci postacie nauczycieli, może uczniów, absolwentów, takie charakterystyczne postacie z dziejów szkoły?
2: Chyba każdy z nas wnosi cały czas i wniósł jakiś wkład własny i w naszą pracę, naszej szkoły. Ciężko jest tak naprawdę, powiem panu, wymienić, żeby kogoś pominąć, żeby kogoś nie skrzywdzić, a docenić znowu drugą osobę i wychwalić. Moim zdaniem na ogromny szacunek tak zasługuje właśnie ten legendarny Antoni Kosiński, który przez 26 lat piastował w tych najtrudniejszych latach stanowisko dyrektora szkoły. Musimy wspomnieć o panu dyrektorze Stanisławie Kwiatkowskim, który też miał bardzo niełatwy w okresie właśnie tego przełomu politycznego u nas, który bronił tej naszej szkoły, rozbudowywał ją. Wszyscy go wspominamy. Może pan Piotr Czoboda, który jego słynna orkiestra, który to od tak naprawdę 1955 roku już tą orkiestrę prowadził, był twórcą, dyrygentem przedmiotu takiego właśnie jak muzyka.
1: To chyba takie najbardziej znane postaci w historii szkoły.
0: Skoro o orkiestrze, to czas na utwór muzyczny, na kolejną piosenkę w naszym programie.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: miss you anymore. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Wracamy, proszę Państwa, do dzisiejszej naszej rozmowy, a dotyczy ona jednej z dwóch sołaczewskich szkół średnich, która w tym roku obchodzi jubileusz swego istnienia i to piękny jubileusz, bo to 100 lat. Tu chyba już możemy coś powiedzieć. Wspomnijmy dawnego patrona szkoły, bo jest to inny patron niż teraz obecnie, który jest, a obecnie od kilku lat jest nim Włodzimierz Ignacy Garbolewski, miejscowy ziemianin, który pełnił przez 3 miesiące funkcję komisarza powiatu sołaczewskiego, odpowiednik dzisiejszego starosty. No nie do końca tak historycznie, ale tak to jest przedstawiane. Ale on nie był pierwszym patronem w dziejach szkoły. Kto był wcześniej?
1: Pierwszym patronem był generał Świerczewski, zwany Walterem. No i to były takie czasy, gdzie tych patronów przyznawali. No, nie mogliśmy mieć wpływu na to, jakim patronem będzie.
0: A teraz jak to się odbywa?
1: Teraz możemy złożyć my propozycję. Jako Rada Pedagogiczna stosujemy do Rady Powiatu wniosek od Rady Pedagogicznej i od Rady Rodziców odnośnie nazwy nadania imienia szkole. I Rada Powiatu zatwierdza ten wniosek i wyraża zgodę. I tak to się właśnie odbyło, bo to był rok 2017. 8 maja.
0: Niedawno
1: właśnie.
0: Czy byli jacyś inni kontrkandydaci?
1: Byli, ale
2: sporo było propozycji,
1: była propozycja od nauczycieli, były propozycje od uczniów, były
0: Możemy
1: propozycje.
0: Zdradzić, jacy to byli kontrkandydaci.
2: A chociażby Antoni Kosiński.
1: Była też pani, która walczyła w powstaniu, pseudonim Inka. W tej chwili uciekło mi nazwisko, przepraszam.
0: W jaki sposób obecnie państwo przedstawiają młodzieży patrona szkoły, jego postać, czy jakieś akademie na ten temat się odbywają, na jego temat, czy jakaś izba pamięci jest z eksponatami przedstawiającymi patrona szkoły?
1: Jak najbardziej. Co roku odbywają się konkursy historyczne dedykowane klasom pierwszym, które muszą wykazać się wiedzą właśnie na temat szkoły, na temat patrona. Mamy Dzień Patrona i też przybliżana jest historia przede wszystkim życiorysu patrona i dlaczego on został naszym patronem.
0: Dlaczego został?
1: Ponieważ jest to osoba, która podarowała ziemię pod budynek szkoły. I dlatego został patronem. To on wydzielił obszar, na którym powiedział, że może powstać, może nie konkretnie szkoła, ale jest to miejsce, w którym chciał, żeby powstała jakaś instytucja, która będzie nauczała w zależności od potrzeb. Czy szkoła, czy zawodu, więc to są, dlatego został, ten argument, powiem tak, że wygrał, żeby został naszym patronem. I na pierwszym piętrze jest ściana poświęcona właśnie naszemu patronowi, gdzie wisi obraz, gdzie jest przedstawiony nasz patron Ignacy Włodzimierz Garbolewski.
2: Tak. Rokrocznie również my dbamy o to, ponieważ mamy grupę, jest nauczyciel wyznaczony do tego, który opiekuje się grobami właśnie naszych zmarłych nauczycieli i biorąc pod uwagę naszego patrona, to również dbamy o jego mogiłę, całej rodziny i tam staramy się jednak regularnie zapalać ten symboliczny ogień.
0: Domyślam się, że te wszystkie informacje i wiele, wiele więcej znajdą się w książce, którą państwo przygotowali, którą już teraz widzę. Piękna okładka, pełny kolor. Wszyscy absolwenci, ponoć tam jest ponad 20 tysięcy nazwisk. Myślę, że każdy uczeń, nauczyciel znajdzie tam wzmiankę o sobie. Na koniec krótko jeszcze o przyszłotygodniowych uroczystościach rocznicowych. Co prawda to jeszcze nie historia, a przyszłość, ale powiedzmy krótko o tym.
1: Cały 12 września jest to dzień, w którym odbywa się nasza uroczystość i rozpocznie się mszą świętą w kościele parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Sochaczewie o godzinie 10. Po mszy nastąpi przemarsz ulicami miasta do siedziby szkoły, gdzie zostaną zarejestrowani uczestnicy. O godzinie 11:45 odsłonimy tablicę pamiątkową, która znajduje się przy wejściu do szkoły, a o godzinie 12 na naszej nowej hali sportowej odbędzie się część oficjalna. My to tak nazywamy gala, tak? Więc odbędzie się gala na hali sportowej. To potrwa około 2 godzin i od godziny 14 będzie poczęstunek dla uczestników naszej gali i odbędą się po tym poczęstunku spotkania w klasach rocznikami, będą wyznaczone klasy na spotkania. Co nie znaczy, że nie można wejść do innej klasy, tak? Nie swojego rocznika, żeby spotkać się z nauczycielem, czy żeby porozmawiać z innymi kolegami, bo to nie jest tak, że jedna klasa tylko spotyka się i nikogo innego nie znała w szkole, tak? Także...
0: A ciekaw jestem, czy panie mają wiedzę na ten temat, bo były zapisy, każdy się mógł zapisać, z jakich lat najstarsi absolwenci przybędą, wyrazili chęć przybycia, nie wiem, 80 lata ubiegłego wieku, może 70, czy wcześniej, czy coś?
1: Wcześniej. To są lata 50.
0: Nawet 50.
1: Nawet 50, tak. Są osoby, które mają ponad 80 lat i przyjeżdżają na to nasze, na ten nasz jubileusz. Mogę tylko wspomnieć, że w poprzednim jubileuszu był pan, który przyleciał właściwie ze Stanów Zjednoczonych na jubileusz.
2: Tak, i tutaj też godne pochwały dla tego pana. On nadal utrzymuje kontakt ze swoimi kolegami z klasy. Przez te wszystkie lata.
0: Tu jeszcze muszę podkreślić, bo z tego, co rozmawiałem w tygodniu o szkole, co jest takim wyróżnieniem w stosunku do innych jubileuszy w szkołach, że państwo promują zapisy właściwie na tą część oficjalną były do ostatniej chwili. No mi na swój jubileusz mojej szkoły nie udało się już w czerwcu zapisać, chociaż tam miałem epizod jako nauczyciel i uczeń, że elektronicznie, że państwo również docierają do osób, no nie ładnie lubię tego określenia, wykluczonych cyfrowo, czyli słyszałem ogłoszenie i w parafiach okolicznych.
2: Dokładnie.
0: I na stronach tych parafii ogłoszenie jest, że te osoby dowiadują się, mogą przyjechać do państwa, do szkoły, zapisać się, rozumiem też to wpisowe, wpłacić bezpośrednio
2: tak,
0: w szkole,
2: tak,
0: bo
2: tak.
0: Nawet dzisiaj rozmawiałem, że niektórzy no, mają na różne jubileusze problem z płaceniem przez konta, bo nie mają po prostu czy konta, czy internetu, i podkreślały, że u państwa to jest takie niesamowite.
2: Bierzemy pod uwagę to, że jednak skoro szkoła obchodzi już stulecie, więc nasi absolwenci mogą mieć również, mogą być w takim wieku, gdzie niekoniecznie internet jest dla nich chlebem powszednim i bardzo łatwo się jednak w tej cyfryzacji odnajdują. Mogą zawsze przyjść, mogą zawsze zadzwonić, wszelkie informacje są im udzielane bardzo dokładnie, i zapraszamy, tak naprawdę ja chciałabym jeszcze zaznaczyć, że zapraszamy wszystkich. Nawet ci, którzy no z jakichś powodów nie wpłacili, nie zapisali się na tę galę, są zawsze
0: oficjalną,
2: mile,
0: tak?
2: Oficjalną, zawsze, nikt nie wyprosi, zawsze są mile widziani.
0: Czas naszej rozmowy dobiega końca, a moimi dzisiejszymi rozmówczyniami były pani Iwona Pakulska, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel wychowania fizycznego oraz pani Anna Świnoga, nauczyciel, bibliotekarz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Uroczystości stulecia szkoły już za tydzień, a za uwagę dziękuję państwu Bogusław Kwiatkowski i zapraszam na kolejny program też za tydzień, w niedzielę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.

0: Adrenalina.
1: Reklama.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzu Dzień Walki z Prokrastynacją. O niej się bardzo dużo mówi, no to jest takie pojęcie, które dotyczy odwlekania wszystkiego na później. Jeśli należycie do tak zwanych prokrastynatorów, no to może być wasze święto. Czasem prokrastynacja ma na przykład dobre strony, ja tak uważam, bo można sobie coś lepiej przemyśleć, a później to wyjdzie lepiej. Przynajmniej tak sobie mówię. Niedzielny program na naszej antenie, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Lubię czytać o nowych badaniach naukowców w to niedzielne popołudnie. I na przykład czytam o tym, że nie należy czuć się winnym, jeśli postanawiamy sobie przy okazji weekendu wylegiwać się w łóżku troszkę dłużej. Okazuje się, że takie wylegiwanie się w łóżku weekendowe może wyjść na zdrowie. Bo przez lata osoby, które odsypiają w sobotę i niedzielę, to tak właściwie powtarza się, że najlepsze dla zdrowia jest taki żelazny rytm zasypiać, wstawać codziennie o podobnej porze. Regularność jest ważna, ale nowe badanie przedstawione podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pokazuje interesujący wyjątek. Jeśli w tygodniu śpimy za krótko, umiarkowane nadrobienie snu w weekend może wiązać się z mniejszym prawdopodobieństwem nadciśnienia. A więc jeśli faktycznie nie udaje Wam się zachować tych takich proponowanych godzin snu w ciągu tygodnia, no to później nie czujcie się winni, jeśli w weekend odsypiacie nieco dłużej niż jest to wskazane, że tak powiem. Także to jest taki dobry sygnał i dobre badania, o których chciałem Wam napomknąć.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Tym razem jesteśmy u pana Waldemara Bronicza, kronikarz z Chodakowa, autor książek o Chodakowie i z zawodu księgowy.
2: Dzień dobry.
1: I jesteśmy u pana w firmie, u pana w domu, tym razem na wyjeździe. Porozmawiamy sobie o Chemiteksie dzisiaj. Panie Waldemarze, jak to się wszystko zaczęło, że ten Chemiteks wyrósł na taką potęgę w latach 70., a teraz już niestety jest w części pod ziemią?
2: Można powiedzieć tak, że Chemiteks to jest nazwa powojenna, ale no trzeba tu się cofnąć do okresu międzywojennego, kiedy koncern międzynarodowy z kapitałem francuskim generalnie poszukiwał miejsca na uruchomienie produkcji jedwabiu wiskozowego w Polsce. I przedstawiciele tego koncernu byli w różnych miejscach w Polsce i również przyjechali tutaj do Chodakowa i to miejsce, można powiedzieć, ich oczarowało, jeżeli tak można określić. Tutaj bardzo ważnym elementem było to, że blisko były dwie rzeki. Jedną z rzek to była Bzura, drugą Utrata, czyli było bardzo dużo wody. A przy produkcji jedwabiu wiskozowego potrzebna jest również tutaj woda postanowiono tutaj poczynić działania, aby wykupić teren między Utratą a Bzurą i tak też zrobiono. Te ziemie należały do Józefa Korca, który był właścicielem folwarku w Chodakowie i również okolicznych ziem i podpisany został tutaj akt notarialny o sprzedaży tych ziem dla koncernu zagranicznego.
1: A wiadomo, ile mniej więcej takie ziemie mogły kosztować, takie grunty?
2: To była kwota 20 kilku tysięcy dolarów. W tamtych czasach może to nie była jakaś wielka kwota, ale też nie była to kwota mała. I postanowiono w tym momencie uruchomić tutaj produkcję jedwabiu wiskozowego i pobudować fabrykę. Żeby pobudować fabrykę, potrzeba było bardzo dużo osób, od specjalistów w zakresie włókien sztucznych, jak również pracowników, którzy będą zatrudniani przy budowie fabryki, a jednocześnie później będą pracowali na różnych oddziałach produkcyjnych. Przed wojną fabryka nosiła nazwę Fabryka Przędzy i Tkanin Sztucznych Spółka Akcyjna Chodaków. W grudniu 1928 roku uruchomiono produkcję i w tym czasie była już bardzo duża grupa inżynierów ściągniętych z różnych stron Europy. Inżynierowie ci kończyli studia w różnych miejscach, od Lwowa, Warszawy, jeżeli chodzi o Politechnikę, również w Odessie, w Petersburgu, w Paryżu, w Wiedniu czy Berlinie. Były to osoby, które znały kilka języków, osoby, które no, miały bardzo dużą wiedzę o produkcji jedwabiu wiskozowego. I wszyscy, którzy tutaj przyjechali, to dla nich pobudowano osiedle fabryczne, głównie na ulicy Parkowej, gdzie mieszkali inżynierowie, ale również na ulicy obecnej też Topolowej. No, nazwa to jest od topoli, które tam były posadzone i tam mieszkały osoby, które no, były takiego już średniego szczebla, które pracowały w fabryce. I można powiedzieć, że wśród tych inżynierów no, to no, można wymienić Stanisława Poznańskiego, można doktora inżyniera Jerzego Bałaczyńskiego, Edmunda Sokolskiego, oraz no, wielu innych, Stanisława Jaroszewskiego. No, mógłbym tak wymieniać tych inżynierów, Stanisława Kosteckiego. I no, oczywiście była cała gama innych osób. Fabryka miała przed wojną też podpisane tutaj umowy z firmami ze Szwajcarii. Miała również podpisaną umowę z Politechniką Warszawską. Także cały czas tutaj produkcja jedwabiu z roku na rok była coraz większa i nawet dysponuję fotografią, którą udało mi się kupić kilka lat temu, na której stoi prezes Józef Krzyżanowski z inżynierami i pisze: wyprodukowano pierwszy 1 000 000 kg przędzy jedwabiu wiskozowego.
1: To jeszcze tak tutaj zapytam się, czy to był prestiż pracowania w Chemiteksie? Ile tam osoby na różnych stanowiskach zarabiały? Od takiego zwykłego pracownika po stanowiska kierownicze i wyższe.
2: To była wielka sprawa pracować w takiej fabryce, dlatego że inżynierowie, którzy najlepiej zarabiali, to były to kwoty od 1000 do 2000 zł przed wojną. To były bardzo duże kwoty, ale również duża część inżynierów zarabiała tak w granicach 800-900 zł. Natomiast pracownicy średniego szczebla zarabiali 300-400 zł. A pracownicy na produkcji bądź osoby, które pracowały w działach administracyjnych bądź księgowych, zarabiały no, w granicach 200-300 zł. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że taką postacią, która była bardzo ważną postacią w fabryce, to był główny księgowy. On się nazywał Władysław Wach. Przyjechał z Krakowa ze swoją żoną oraz mamą. Jego mama w 1928 roku zmarła. Sam Władysław Wach, on był głównym księgowym i przed wojną, i w czasie okupacji, i po wojnie. Zmarł na stanowisku pracy w 1957 roku. Kilka lat po jego śmierci zmarła jego żona. Wszyscy są pochowani na cmentarzu w Trojanowie.
1: Dobrze, my w takim razie za chwilę powrócimy do tematu.
0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
3: Reklama. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę.
10: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Czy znacie takie ptaki jak pójczki ziemne? Polecam sprawdzić. Czytam o farmie w Arizonie, która stała się domem dla tych pójdziek właśnie. Pod panelami słonecznymi, słuchajcie, wykluło się 36 piskląt. Kto by pomyślał, że taka farma paneli słonecznych może być dobrym miejscem dla tych zwierząt? Ale tak, było to bardzo dobre miejsce. Większość z powodzeniem opuściło nory, a historia jest ciekawsza, że ptaki nie pojawiły się na farmie tak zupełnie przypadkowo, bo zostały tam przeniesione po tym, jak inwestycja mieszkaniowa zagroziła ich wcześniejszej kolonii w rejonie Phoenix. A więc to właśnie ta firma energetyczna udostępniła około 250 akrów terenu pomiędzy częściami kompleksu solarnego. Powstało tam 40 sztucznych nor, które, jak się okazało, z powodzeniem zostały wykorzystane przez te łącznie 9 par. Był też jeden samotny samiec pójdziek ziemnych. Pójdźka ziemna. Polecam sprawdzić, bo to naprawdę ciekawe żyjątka.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Wracamy do audycji Kiedyś to było. Przy mikrofonie jest pan Waldemar Bronicz.
2: Kiedy wybuchła wojna, to w ciągu kilku miesięcy fabryka została przejęta przez władze niemieckie i nazywało się to Kunstheide Hodakofer Fabrik. Dyrektorem generalnym w tym czasie został Brauer. Był to człowiek, który znał się na produkcji jedwabiu wiskozowego, dobrze wykształcony i mieszkał w pałacyku, w tym dworku w Hodakowie. Z różnych opowiadań, różnych osób mogę powiedzieć, że był to bardzo porządny człowiek, pomagał wielu osobom i mam tutaj takie notatki, kiedy różni inżynierowie przedwojenni opowiadali, że jak trzeba było trzeba było pomóc osobom, które, żeby nie były wysłane na roboty do Niemiec, to te osoby były tutaj zatrudniane w fabryce. Przed wojną w fabryce pracowało 2000 osób, około 2000 osób. W czasie wojny ta liczba też oscylowała wokół tych 2000. Jak wojna się zakończyła i Niemcy wywieźli część osprzętu z fabryki, no to trzeba było to wszystko uruchomić od nowa. Jednak dzięki wysiłkowi załogi ta produkcja została uruchomiona i później w latach 50. zaczęto modernizować przędzalnie, uruchomiono nowe maszyny. Dalej bardzo duże inwestycje poszły na wydziale włókienniczym i po prostu i ta produkcja, ilość kilogramów, ton jedwabiu wiskozowego rosła z roku na rok. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o nazwę, to już wiadomo, że nie nazywała się ta firma, że to była fabryka przędzy i tkanin sztucznych, spółka akcyjna Hodaków. Nie nazywała się Hodakover Kunstheide Fabrik, tylko to była fabryka tworzyw sztucznych. Później jeszcze różne tam nazwy były, ale nazwa taka, która później została tutaj nadana w fabryce, to były Hodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych Hemitex. W drugiej połowie lat 70. uruchomiono tutaj jeszcze produkcję szpul tekstylnych. Była to bardzo ciekawa produkcja. Ówczesny dyrektor Jan Schrama bardzo dobrze tutaj zadecydował, żeby ta produkcja była w Hodakowie, chociaż pierwsze plany były takie, że będzie to produkcja uruchomiona między Toruniem a Stilonem, gdyż te szpule miały być sprzedawane były sprzedawane dla Elany Toruń i dla Stilonu Gorzów, no ale dyrektorowi udało się uruchomić to w Hodakowie. Oprócz tego zaczęto produkować różnego typu tuleje papierowe o różnych średnicach i była to też bardzo opłacalna produkcja.
1: To jeszcze wróćmy do tych pracowników. Przykładowo jestem takim normalnym pracownikiem na produkcji. Jak wyglądała tam praca z perspektywy szarego człowieka? Czy tam były jakieś wyższe kadry? Czy struktura była korporacyjna? Czy taka trochę na gębę? Jak to wyglądało?
2: Firma była bardzo porządną firmą. To nie było tak, że wszystko odbywało się w sposób chaotyczny, dlatego że oprócz działów produkcyjnych były działy pomocnicze, były działy tutaj administracyjne, księgowe. Tutaj można powiedzieć, że coś takiego, że osoba, która przyszła do Hemitexu, to nauczyła się pracy. To nie było tak, że ktoś przyszedł i jeżeli nie chciał się nauczyć, to ciężko było. Natomiast każdy, kto przyszedł i miał pracować na określonym stanowisku, to nauczył się. Zresztą ja sam tutaj, jak przyszedłem do fabryki, w sumie jestem trzecim, czy byłem trzecim pokoleniem, bo mój dziadek Edward Bronicz był przy budowie fabryki, był dużej klasy specjalistą przy turbinach. Mój tata pracował też przeszło 40 lat, od zwykłego pracownika aż po zastępcy dyrektora do spraw technicznych. No i ja później, jak przyszedłem, to było tak, że mimo że już skończyłem SGPiS, to Szkoła Główna Planowania i Statystyki, mimo że już miałem określoną wiedzę, studia wyższe, to musiałem odbyć i bardzo dobrze, że odbyłem 3-miesięczną taką praktykę w działach księgowo-administracyjnych, a później 3 miesiące byłem na oddziałach produkcyjnych i pomocniczych i dopiero później zostałem przydzielony do działu rewizji gospodarczej. No i później udawało mi się być w różnych działach. Zawsze byłem osobą, która była chłonna wiedzy i tak szczebel po szczeblu zakończyłem pracę w fabryce na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw marketingu i handlu.
1: I tutaj już niestety musimy postawić kropkę. Dużo tych informacji, chyba że jeszcze pan chciałby jakąś ciekawostkę ze swojej pracy opowiedzieć, taki smaczek, ciekawą historyjkę, jak to wyglądało.
2: Mogę powiedzieć tak, że wiele takich ciekawych historii będzie w mojej 4. książce. Książka, tak zakładam, będzie wydana na przełomie tego roku i 1927 roku. W tej chwili mam już około 170 stron. Kolejne teksty są przygotowywane i tam będzie bardzo dużo ciekawych historii z fabryki z okresu międzywojennego, ale również z lat późniejszych. Będzie bardzo dużo fotografii, które do tej pory nie były publikowane. I już w tej chwili zapraszam do lektury, jak tylko książka się ukaże. Także pozdrawiam wszystkich. No i jednocześnie mam taką prośbę, że jeżeli są wśród Państwa osoby, które mają stare fotografie z okresu pracy w fabryce bądź z Chodakowa i chcieliby te fotografie mi udostępnić do zeskanowania, aby można było też przy okazji coś o tych osobach na fotografiach napisać, czy o tych miejscach, w których zostały zrobione, to będzie mi bardzo miło.
1: Ja już bardzo dziękuję. Przy mikrofonie Radia Sochaczew w audycji Kiedyś to było mówił pan Waldemar Bronicz, kronikarz Chodakowa, autor książek o Chodakowie oraz zawodu księgowy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
5: Reklama.

0: Sztuczna inteligencja, ten temat powraca, moi drodzy. Zaglądam do Nowego Jorku, bo Nowy Jork stawia na ludzi, a nie na AI. Taki artykuł trafił w moje oczy, no i sprawdzam. Prawie 600 tysięcy uczniów wróci do szkół bez sztucznej inteligencji w tym największym okręgu szkolnym. Chodzi o to, że nowojorskie szkoły wprowadzają od nowego roku szkolnego takie roczne moratorium na generalną sztuczną inteligencję dla uczniów od przedszkola aż po 8 klasę, czyli mniej więcej do 14 roku życia. Decyzję ogłosił burmistrz Nowego Jorku, jak sam motywował. Dzieci potrzebują nauczycieli, ludzkiego kontaktu, żeby się uczyć i rozwijać. Muszą zdobywać umiejętności razem z rówieśnikami, a więc zamiast czekać, aż technologia sama znajdzie swoje miejsce w klasach, miasto postanowiło najpierw dokładnie sprawdzić, jaki wpływ ma ona na najmłodszych. No, a że jeszcze nie ma badań potwierdzających korzyść z AI, to postanowili w ten sposób zadziałać i tę sztuczną inteligencję ograniczyć.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: To niedzielne popołudnie przyglądam się przysłowiu, które dzisiaj się pojawia w kalendarzu. Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima. Także obserwować trzeba kopce kretów, na to wychodzi. Po tym będziecie wiedzieć, jaka będzie pogoda właśnie w zimie. Nie ma za co, to w ramach przysłów naszych praojców, pradziadów, a więc być może coś w tym jest. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Pamiętaj mnie.
1: Tu niedzielny program na naszej antenie. Niektórzy to, słuchajcie, mają fantazję. Ponad 2800 km na rowerze i do tego w szczytnym celu. Pracownicy jednej z firm jadą z Barcelony do Czechowic-Dziedzic. Zamiast wylegiwać nad morzem, stwierdzili, że w ten sposób spędzą swój urlop zupełnie inaczej, na siodełku roweru. Łącznie przejadą przez 3 kraje. Piotr Byster, kolarz ultra, znany z udziału w zawodach gravelowych i wyścigach na długie dystanse, a także Mariusz Kopeć, pasjonat rowerowej turystyki i wielodniowych wypraw, wyruszyli w maju z Barcelony, by przez Turyn dotrzeć do Czechowic-Dziedzic. Na pokonanie całej trasy zaplanowali około 2 tygodni i cały ten czas wzięli z własnego, prywatnego urlopu. Przedsięwzięcie nosi nazwę Switch to Bike, co nie jest przypadkiem, no bo w symboliczny sposób nawiązuje do zmiany codziennych nawyków na rzecz roweru jako środka transportu. To jednak coś więcej niż sportowe wyzwanie, bo głównym celem jest zbiórka funduszy na rzecz fundacji Nowy Azymut, która wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby objęte pomocą ośrodków pomocy społecznej, te dorosłe osoby. Także to jest właśnie to. Jeśli chcecie śledzić postępy Bystera i Kopcia na trasie, no to możecie to zrobić, bo to transmitują również w internecie. To taka informacja a propos ciekawych wyzwań, których podejmują się Polacy.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: step, would you give me that step by step?
1: O czym piszczy internet w to niedzielne popołudnie? No na przykład o tym, co ostatnio wydarzyło się a propos NASA. W kosmos wystartował teleskop, który rusza na tropy ciemnej materii. Tak jest, w przylądku Canaveral na Florydzie w niebo wzbiła się rakieta Falcon Heavy firmy SpaceX, unosząc na pokładzie jeden z najbardziej wyczekiwanych instrumentów naukowych ostatnich lat, czyli kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman. Tak jest, teleskop nazywa się Roman. Wiem, co mogliście sobie pomyśleć. Ja od razu teraz sobie przypomniałem piosenkę Aj wymasuj mnie Romanie, ale to nie jest kompletnie ta piosenka i to nie jest ten Roman. Ten Roman ma za zadanie rzeczywiście zbadać różnego rodzaju obiekty we wszechświecie, bo na przykład, nie wiem czy wiecie, ale ma kamerę na podczerwień o rozdzielczości 300 megapikseli zbudowanej z 18 detektorów wielkości pojedynczego krakersa, a więc każdego dnia Roman będzie przesyłał na Ziemię około 1,4 terabajta danych. No, taka ciekawostka.

kategorii newsów tych bardziej... które są niespodziewane. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale Czarnobyl stał się nieoczekiwaną ostoją dzikiej przyrody. Wilki, rysie i konie wróciły do opuszczonej strefy 4 dekady po katastrofie. Faktycznie ten krajobraz powoli odzyskuje to, co przez lata uznawano za skażoną pustynię. To jest na przykład badanie opublikowane w 2015 roku w czasopiśmie Current Biology, gdzie przeanalizowano tę białoruską część strefy wykluczenia. I tam rzeczywiście są oficjalne dane o zagęszczeniu populacji. Łosie, sarny, jelenie, dziki występowały w naprawdę wyższej, ponad 7-krotnie populacji niż w innych miejscach. Także tutaj też działa jeszcze jeden czynnik, czyli po prostu nieobecność ludzi, no, który to czynnik mimo wszystko jest bardzo istotny, a nawet to pokazuje, że często najistotniejszy dla tych właśnie zwierząt. No przyznacie, że ciekawostka.

0: Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
2: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
3: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
2: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
3: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
2: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Zaglądam teraz, moi drodzy, do Zimbabwe. Możecie się zastanawiać, dlaczego. Otóż okazuje się, że oni mają różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, których, no, możemy podpatrzeć od nich. Na przykład, jak sobie radzą z suszą? Ano, dzięki energii słońca. Powstały tam tak zwane słoneczne ogrody nadziei w wiosce Chitio. To się wszystko dzieje. I tam rzeczywiście jest takie miejsce, które w pewien sposób, też półautomatyczny, podlewa warzywa rosnące na wyniesionych grządkach. Jest to możliwe dzięki pewnej instalacji zasilającej lokalną studię głębinową, gdzie woda płynie przez cały rok. A więc, najogólniej mówiąc, takie panele fotowoltaiczne, chociaż trochę inne niż te, które my znamy, sprawiają, że ta studnia działa, że jest woda, jest taka solarna studnia, tak się nazywa, no i ten ogród daje im właściwie warzywa, ale nie tylko warzywa, różne rośliny i jest to bardzo korzystny wpływ nie tylko na środowisko, jak się okazuje, ale też na ludzi wokół. A więc wioska Chitio, słoneczny ogród nadziei, to jest taka ciekawostka na tę niedzielę.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

6 września, niedzielne popołudnie, pełne dobrej muzyki na naszej antenie, ale pełne też tematów takich ważnych. Nie wiem, czy wiecie, ale aktualnie Słońce znajduje się w Pannie, a Księżyc znajduje się w Raku. Tak, to jest ten temat z kategorii tych bardzo ważnych. Wiem, że na to czekaliście. Nie ma za co. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Weekend z Radiem Słuchaczy. Bring the action.

A co tam słychać w kulturze? To również dla was sprawdzam w to niedzielne popołudnie. Otóż we Włoszech trwa 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Tam na przykład George Clooney otrzymał nagrodę Złotego Lwa za całokształt twórczości. Była też projekcja konkursowego filmu Ink w reżyserii Danego Boyla o magnacie medialnym Rupercie Murdochu. To takie główne wydarzenia w ramach tego festiwalu w Wenecji. A w głównym konkursie jest także 21 filmów z całego świata i rzeczywiście jest to festiwal z kategorii tych prestiżowych, chociaż często mówi się o festiwalu w Cannes, mówi się o festiwalu Berlinale, a to jest festiwal w Wenecji. Także w Wenecji rozdają złote lwy, w Cannes złote palmy, a w Berlinale złote niedźwiedzie. No, to teraz już wiecie. Scatman's World.

0: Reklama.
1: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

słuchajcie, a propos trendów, których nikt się nie spodziewał. To Polacy wracają do kupowania płyt. Nowe dane na to wskazują. Polski rynek nagrań nie zwalnia tempa, no bo w pierwszym półroczu 2026 roku jego wartość osiągnęła 515 milionów złotych ponad, co stanowi wzrost o niemal 14% rok do roku. Tak wynika z raportu SPAW. Największą część przychodzi nadal streaming, to oczywiste, ale renesans przeżywają nośniki fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem płyt winylowych, których sprzedaż skoczyła o ponad, uwaga, 46%. A więc my jako Polacy coraz częściej słuchamy muzyki, czy też po prostu kolekcjonujemy muzykę na winylach. To są ciekawe dane, o których mogliście nie wiedzieć.

Kojarzycie grupę Maneskin? No, myślę, że na pewno kojarzycie. Po prawie 3 latach przerwy w aktywności włoski zespół wraca. Wraca do gry. W rekordowo krótkim czasie podbił światowe sceny muzyczne, to trzeba im oddać. To jest grupa właściwie uwielbiana przez miliony fanów na całym świecie. Już w lutym przyszłego roku wystąpi na festiwalu w San Remo. Oni mieli małą przerwę. Damiano David, czyli główny wokalista, on się trochę udzielał solowo. Podkreślił, że pracuje nad powrotem do muzyki też zespołowej. No i okazuje się, że jak ktoś na przykład miał takie teorie spiskowe, czy Måneskin już się pokłócili i teraz Damiano David będzie tylko solo, no to jak się okazuje, nie pokłócili się, nawet zaczną grać. Czy ten występ w San Remo przełoży się na kolejne projekty muzyczne? Ciężko o tym teraz mówić, niemniej jednak jest na to szansa.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: wiedzieć gdzie.
1: Co wydarzyło się w minionym tygodniu? No na przykład Salma Hayek skończyła 60 lat. Nie wiem czy wiecie, ale ikona Hollywood miała być początkowo olimpijką. Tak jest, no oczywiście kojarzymy ją z Od zmierzchu do świtu, z Desperado, gdzie stworzyła ten niesamowity duet z Banderasem, z wielu, wielu ról, na przykład z Fridy, gdzie pokazała się jako aktorka dramatyczna, a mało kto wie, że jako dziecko była o krok od walki o olimpijskie złoto jako gimnastyczka, rzeczywiście miała takie plany, chciała zostać pierwszą Meksykanką, która sięgnie po złoto. Jako dziewczynka dorastała w meksykańskim Coatzalcos, zdradzała tam duży talent do gimnastyki i jeszcze większy upór, no i to była jej pierwsza pasja. No ale jak się okazało, później te ambicje sięgały wyżej, z Meksyku trafiła do Hollywood, a Hollywood mam wrażenie, że podbiła już tak całkiem konkretnie. No to z okazji 60. urodzin Salmie Hayek życzymy wszystkiego dobrego.
2: Radio Sokaczew.

0: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
0: Reklama.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
4: Mr. Worldwide. T-Pain, el que no bebe con

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: nigdy nie przeminął.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję